0: Polacy czczą banderyzm. Ukraińcy wykluczają nas z różnych koalicji. Czy Ukraińcy, jak robią coś przeciwko Polsce, to my zawsze musimy robić wszystko dla Ukrainy? Nie. Możemy postawić warunek, prawda?
1: Mówi, warunek można postawić? Pomoc Unii Europejskiej. Wszystko ale można, ale nie wszystko przynosi nam ten, korzyść, żeby zacytować ten, autorytet świętego
0: na
1: Pawła.
0: Na ten moment.
1: Na jak długi?
0: To znaczy na taki moment, że na przykład Ukraińcy zrezygnują z nazywania jednostki wojskowej najważniejszej na Ukrainie imieniem bohaterów UPA.
1: A w nich prawdopodobnie będą także bohaterowie
0: właśnie,
1: ich,
0: no
1: tu
0: właśnie.
1: Cudzysłów, bohaterowie z UPA.
0: No, czyli ludzie, którzy są odpowiedzialni za skrajne, za ludobójstwo i bestialstwo na 150 tysiącach Polaków około.
1: Jeśli się nie wycofają, to powinniśmy wstrzymać.
0: Każdy państwo działa w ten sposób, żeby realizować własny interes. Polskim interesem narodowym jest, i dlatego pomagaliśmy Ukrainie także wówczas, kiedy byłem w rządzie, jest, ażeby Rosja poległa w tej wojnie, żeby Rosja putinowska poległa w tej wojnie. I polskim interesem narodowym jest również to, ażeby Ukraina respektowała interesy polskie. Chyba się pan zgodzi z tym zdaniem.
1: Zgodzę się, tylko polskie interesy są skomplikowane, bo z jednej strony mamy interes historyczny, który jest oczywisty, upamiętnienie bohaterów, ofiar Wołynia i oczywiście niedopuszczenie, żeby to się kiedykolwiek powtórzyło, a z drugiej strony mamy interes geopolityczny, którym jest, żeby Ukraina tę wojnę
0: Żeby Rosja tej wojny nie wygrała. Ukraina, żeby wygrała.
1: Żeby wygrała. Same dwa interesy. Tak. I teraz pytanie, jak mówimy, żeby wygrać jeden, to możemy zaszkodzić drugiemu, to pytanie, czy to jest roztropne?
0: No to raz jeszcze powtarzam. Przecież nikt o szczegółach nie rozmawiał. Mówię o pewnej taktyce, którą zawsze można stosować. Czyż Amerykanie...
1: Czyli szantaż, ale niekoniecznie
0: Czyż Amerykanie nie zastosowali tego półtora roku temu, wtedy, kiedy pan Zełenski wyskoczył jak z katapulty z gabinetu owalnego i wrócił do tego gabinetu po dwóch tygodniach, podpisując od razu umowę na złoża ziem rzadkich? No to dobrze, to czyż pan premier Kosiniak-Kamysz nie zastosował tego manewru, nie wysyłając migów na Ukrainę, bo Ukraińcy nie wywiązali się z umowy co do dronów? No przecież to są rzeczy, które występują w przyrodzie. No
1: oczywiście występują w przyrodzie. Ja się tylko pytam, czy prezes się o to pytał, czy nie, bo powiedział, że będzie. No pytał i pan wszystko wyjaśnił. Ale nie ma żadnych sporów.
0: W jednym zdaniu to wyjaśniłem i stwierdziłem także, że tweet pana prezesa był potrzebny po to, żeby przeciąć z kolei agresywną narrację, którą zobaczyłem po pół dnia, bo miałem wtedy dzień wolny, że my jesteśmy promoskiewscy. No to większego absurdu nie ma.
1: No ale zarzuca się panu, że pan mówi językiem Władimira Putina.
0: Ale dlatego powiedziałem panu, że jak nie mam na coś wpływu, to się tym nie przejmuje. No,
1: nie przejmuje się pan? Nie przeszkadza
0: skrajnym,
1: panu, że mówił o panu, że jest pan
0: skrajnym,
1: że mówi pan jak Putin?
0: Przede wszystkim nie mówię jak Putin, to po pierwsze. Po drugie, mam rację i przyznają mi to moi koledzy z klubu, również moi rozmówcy, że trzeba pomagać Ukrainie, a jednocześnie zmusić ją do respektowania naszych interesów. Niech pan zobaczy, co się stało. Nawet Czarzasty utyskuje na Tuska, że Polski nie ma w tej nowej koalicji, która została stworzona, a nie ma jej dlatego, że Ukraina zażyczyła sobie wykluczenie Polski z tego wszystkiego. To jest polski interes i ten Tusk, którego miał nikt nie oszukać na arenie międzynarodowej, no dzieją się rzeczy...
1: Premier Tusk mówi, że sprawa nie jest zamknięta i że na pewno wyjdziemy.
0: No a co ma powiedzieć, no?
1: No a czy akurat w tej sprawie to możemy trochę nacisnąć na Ukrainę, bo to Ukraina jest naszym słabszym partnerem.
0: Widzi pan, co się dzieje. Przecież pan sam to widzi, że Ukraina całkowicie poszła w inną stronę niż respektowanie interesów państwa polskiego, dzięki któremu w ogóle jest jeszcze Ukrainą, bo nie byłoby Ukrainy, gdyby nie Polska w początkowych okresach
1: wojny.
0: Tylko
1: pytanie, czy to nie jest także efekt naszej polityki? To znaczy oczywiście oni wiedzą, że im to daje w sondażach zyski. Wiedzą.
0: A czy Zełenski wie, że jemu to daje w sondażach zysk na Ukrainie?
1: Tak? No dokładnie tak. W związku z tym jakby im my jesteśmy ostrzejsi, tym on bardziej zyskuje u siebie. To jest może nieroztropna strategia długoterminowo w polityce międzynarodowej, ale i pan, i ja wiemy, że politycy nie zawsze się kierują długodystansowym interesem państwa, a czasami krótkoterminowym interesem.
0: Prawda, tylko że stawiane są dzisiaj jako tematy rzeczy absolutnie zasadnicze. No, ja powtórzę raz jeszcze to, co kilka razy już mówiłem innym dziennikarzom. Panie redaktorze, czy gdyby Niemcy nazwali jednostkę wojskową swoją dzisiaj imieniem Hermana Göringa albo Waffen-SS, to też by pan mówił, może nie podnośmy tego za mocno, ponieważ oni teraz kierują się swoimi wewnętrznymi sondażami, które mówią, że jednak dobrze jest wrócić
1: do
0: tamtej tradycji.
1: Ja mówię o czym innym.
0: Nikt w ogóle by tego...
1: Tylko o to się pytam, bo politykę oceniamy nie tylko po tym, czy jest szlachetna i słuszna, ale również po tym, czy jest skuteczna.
0: I tu się z panem zgadzam. Natomiast kwestia UPA, tych upamiętnienia tych ludobójców i sięgania ponownie do tej ideologii upolskiej, banderowskiej, to jest jedna tylko z rzeczy, a druga rzecz towarzysząca temu obok, to jest całkowite wykluczenie Polski z czegokolwiek. Także
1: Polska ma być naszym wrogiem, to słyszymy coraz częściej.
0: Dlatego my nie możemy siedzieć cicho i nawet patrząc na zyski czy niezyski samego Załęskiego, mówić, dobra, nic się nie dzieje. Nie, my żądamy respektowania polskich interesów narodowych, tylko tyle.
1: Skoro jesteśmy przy interesach i przy polityce, pakt senacki z Markiem Wochem to jest game changer w polskiej polityce, bo szczerze mówiąc, nie miałem wrażenia, jak prezes Kaczyński z panem Wochem wystąpili, że to jest rzecz, dla której warto zwoływać konferencję prasową.
0: Ja bardzo lubię pana Marka Wocha, jego środowisko.
1: Ja lubię wielu ludzi, niekoniecznie robię z nimi konferencje.
0: Jego środowisko jest wcale niemałe. To, że chce tworzyć pakt senacki z Prawem i Sprawiedliwością, to jest bardzo dobra informacja. I myślę, że dobrze byłem przekazać na zewnątrz. Myślę, że gdyby była taka bez znaczenia, to by się ją ludzie nie zajmowali od lewa do prawa. Jednak tworzenie również przy pomocy mniejszych środowisk prawicowych tego rodzaju wspólnych list senackich, bez których Senat nie będzie wygrany, jest bardzo dobrym kierunkiem.
1: No tak, ale to słusznie, nie wiem czy słusznie, czy nie słusznie, ale Sławomir Wencen zauważył, że jak się chce tworzyć pakt senacki, to trzeba go stworzyć, muszą go stworzyć trzy realnie formacje i to jest PiS, to jest Konfederacja i to jest Korona Polska.
0: Tak.
1: Marek Woch nie wnosi na tyle dużo, żeby cokolwiek zmienić.
0: Tak,
1: jeśli się tego nie zrobi, to nie będzie żadnego paktu senackiego.
0: Tak powiedział pan Sławomir Wencen, który w ostatnim czasie jakby specjalizuje się w ucinaniu wprost i od samego początku jakichkolwiek rozmów i atakowaniu jakiegokolwiek pokoju na prawicy.
1: Więc ale tym się też nie przejmuje. Tego paktu.
0: Tym się też nie przejmuje. Będzie, nie będzie, to się zobaczy.
1: No a będzie?
0: Myślę,
1: no jeżeli
0: będzie.
1: Tak? Ale wszystkie trzy formacje będą z Koroną Polską?
0: Wiemy na czym rzecz polega i na czym polega trudność z samym panem Grzegorzem Braunem i z niektórymi jego kolegami, którzy naprawdę, niektórzy jego koledzy, zachowują się w sposób skandaliczny także wobec świętego Jana Pawła II. Także jeśli chodzi o pomniki czerwonoarmistów, także jeśli chodzi o wprost rozmowę dzisiaj na salonach w Moskwie z ministrem spraw zagranicznych, to jest ten jegomość, z którym miałem mały zaszczyt rozmawiać w Domostawie i punktując go na temat polityki ukraińskiej. To są ludzie wprost powiązani z salonami moskiewskimi i z tymi ludźmi współpracy nie będzie.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, wiceprezesa PiS Przemysława Czarnka. Cała rozmowa do odsłuchania i obejrzenia jest na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Komisja Europejska chce przeznaczyć połowę zysków z systemu ETS na dekarbonizację. Od rana dla wschodniej Polski będą znów obowiązywały alerty burzowe. Śląski klient oszukał już 30 restauratorów. Knajpy odwiedza bez karty, gotówki i bez chęci do zapłaty. Komisja Europejska przedstawiła propozycję reformy systemu ETS. Połowa przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla ma trafić na dekarbonizację. To duża zmiana, bo według szacunków komisji obecnie państwa członkowskie wydają na ten cel około 5% zarobków. W faktach z nami ponownie dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Czy ta propozycja reformy jest zgodna z oczekiwaniami Polski?
2: Częściowo tak i widzimy to w innych punktach. Warszawa domagała się dodatkowych uprawnień do emisji dla przemysłu, tak? Sektor nie uciekł poza wspólnotę ze względu na rosnące koszty. Komisja zgodziła się na zwiększenie darmowych uprawnień dla przemysłu energochłonnego o 6 miliardów euro do 2030 roku. Później uprawnienia będą dostępne, ale pod warunkiem inwestycji w dekarbonizację.
3: W kolejnych miesiącach kluczowe jest budowanie koalicji w Brukseli, by w ramach negocjacji zapewnić sprawiedliwe warunki transformacji dla przemysłu w naszym regionie, a także przygotować się do wykorzystania nowych środków w ramach szerszej strategii.
2: Zaznacza prezes Instytutu Reform, ekspert rynku energii Aleksander Śniegocki. Bruksela zgadza się też na inny ważny postulat Warszawy. Komisja chce zwolnić roczne tempo, w jakim kurczy się pula darmowych uprawnień.
1: Sobota płynie nam pod znakiem burz. IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne dla dużej części kraju. Najgroźniejsza sytuacja prognozowana jest we wschodniej i północno-wschodniej Polsce, gdzie burzą mogą towarzyszyć ulewne deszcze oraz grad i porywy wiatru dochodzące do 90 km na godzinę. Synoptycy apelują o śledzenie komunikatów pogodowych i zachowanie ostrożności, zwłaszcza po południu i wieczorem, kiedy zjawiska mogą być najbardziej gwałtowne. Możliwe są lokalne podtopienia, uszkodzenia drzew oraz przerwy w dostawach prądu.
4: To są fakty RMF FM.
1: Śląscy restauratorzy łączą siły w walce z nieuczciwym klientem. Mężczyzna przechodzi do restauracji, zamawia posiłki, je, pije, a kiedy wychodzi i nadchodzi czas zapłaty, okazuje się, że nie ma gotówki, a płatności kartą są odrzucone. Właścicielka jednego z lokali ustaliła, że poszkodowanych przez mężczyznę zostało już około 30 restauratorów. Anna Kropaczek w faktach. Policja kwalifikuje to działanie jako szalbierstwo.
5: Tak, czyli wykroczenie polegające na wyłudzeniu odpłatnego świadczenia, w tym przypadku posiłku, bez zamiaru płacenia. Niedawno 42-letni mężczyzna został zatrzymany w lokalu w Bytomiu. Personel go rozpoznał i wezwał policję. Okazało się, że był poszukiwany do odbycia kary aresztu. Wyszedł już na wolność. Właścicielka restauracji i jednocześnie adwokat Monika Sulewska-Bajkiewicz uważa, że mężczyzna powinien odpowiadać za przestępstwo, a nie wykroczenie.
6: W mojej ocenie właściwym słowem, żeby to określić, jest to oszustwo.
5: Restauratorka dotarła do 31 lokali, w których mężczyzna się stołował i nie płacił.
6: Cel tego mojego działania był taki, żeby zgromadzić dużą liczbę osób pokrzywdzonych po to, żeby złożyć zawiadomienie możliwości popełnienia przestępstwa, żeby po prostu ten proceder ukrócić.
5: Policja podkreśla, że o kwalifikacji czynu decyduje sąd.
1: Nawet kilka osób dziennie trafia na szpitalny oddział ratunkowy w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie z urazami głowy po wypadku na rowerze lub hulajnodze. W wakacje takich przypadków zdarza się coraz więcej.
7: Z perspektywy szpitalnego oddziału ratunkowego widzimy to niemal codziennie, a szczególnie, że jeszcze jesteśmy w szpitalu, który posiada oddział neurochirurgii w swojej strukturze, więc tych pacjentów do nas przyjeżdża naprawdę bardzo dużo.
8: To są osoby, które nie miały najczęściej kasku na głowie.
7: Są to osoby, które nie miały kasku. Mam tak świeżo w pamięci mężczyznę z zeszłego tygodnia akurat, który właśnie jadąc na hulajnodze bez kasku, w ogóle bez żadnych ochraniaczy, został potrącony przez samochód, także uderzył głową w szybę, potem w podłoże. No i niestety skończyło się to tragicznie, bo trafił do nas w ciężkim stanie.
1: Mówiła dr Małgorzata Krakowska-Stasiak, kierująca SOR-em w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie. Cała rozmowa naszej dziennikarki Kamili Konturek-Zięby jest na rmf24.pl w sekcji Twoje zdrowie.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: A my w faktach pozostajemy w Krakowie, bo na ulicę dawnej stolicy Polski powraca gorset. Kolorowy, pięknie podkreśla talię i idealnie pasuje do współczesnych stylizacji. Ale warto przypomnieć, że nie chodzi o dawny element bielizny modelującej pas, a o część stroju ludowego, przepięknie zdobiony serdak. Jak go nosić współcześnie, to podpowiadają członkinie stowarzyszenia Gorset Krakowski. Z Ewą Doktor rozmawiała nasza dziennikarka Marlena Chudzio.
9: My Polki zazwyczaj mamy takie spokojne, stonowane typy urody, które bardzo dobrze reagują na podkreślanie żywymi barwami. Mm-hmm. Nie od parady te wszystkie artystki ludowe, wszystkie zespoły ludowe, te dziewczyny są kolorowe, mają czerwone szminki. Bardzo to pasuje do naszego typu urody, prawda?
10: Pasuje, jak najbardziej. Podkreśla. Cieszy też, bo zakładając taki gorset, ja od razu też czuję się piękniejsza. Mm-hmm. Też łapiąc wzrok przez to, że te cekiny tak błyszczą. Trzeba też podkreślić, że gorsety mają też tyle barw i tyle odcieni, że każdy może dobrać do swojego gustu i do swoich ulubionych kolorów.
9: Mm-hmm, mogą być cekinowe, ale nie muszą być, jeżeli ktoś aż tyle blasku nie lubi, prawda?
10: Oczywiście, oczywiście są. Mogą być tak naprawdę i te historyczne stuletnie z okolic Bronowic były, można powiedzieć, takie bardzo współczesnej wersji, bo były tylko z czarnego sukna, z czerwoną lomówką, z ogromną ilością tych tutaj takich kaletek wokół bioder.
9: Które pięknie robią talię.
10: Tak, i były minimalistyczne, więc nawet taki zrobiłby ogromne wrażenie.
9: Trzeba mieć odwagę, żeby taki element założyć, czy potrzebny jest ten pierwszy raz, a potem jak się już zbierze ileś komplementów, to nagle się okazuje, że to przyjemne.
10: Ja myślę, że odwagę trzeba mieć do założenia pełnego stroju krakowskiego. Natomiast sam gorset, ja osobiście nie miałam z tym żadnego problemu, a widząc jak reagują kobiety na nie i gdy się zaczęliśmy pojawiać w mediach społecznościowych, to taki odzew jest. Wszystkie ręce do góry. Ja też chcę chodzić na warsztaty, ja też chcę uszyć swój gorset. Myślę, że to przyciąga i wiele z nas jest.
9: No właśnie,
10: bo
9: stowarzyszenie miało różne pomysły, prawda? Między innymi wypożyczalnie gorsetów.
10: Tak, od tego zaczął się projekt w budżecie obywatelskim miasta Krakowa w ubiegłym roku. Gdy pomyślałam o stroju ludowym, o gorsecie samym w sobie, ja nie wiedziałam, gdzie mogę go znaleźć. I to jest taka nisza, która dziwi w tym miejscu. No jedyne miejsce, o którym mogłam sobie pomyśleć, byłyby sukiennice. Później gdzieś znalazłam, bo jest możliwość w Klubie Kultury Mydlniki, jest wypożyczalnia stroju krakowskiego. Jest to troszeczkę daleko, no i oczywiście ta szafa jest malutka. Bardzo mi zależało na tym, żeby też zwiększyć dostępność tego stroju, bo wydaje mi się, że wraz z dostępnością i popyt się zwiększy. Wydaje mi się, że ten popyt jest, ale po prostu ludzie nie wiedzą, że mogą coś takiego mieć, nawet wypożyczonego.
9: I wypożyczalnia działa, czy jeszcze nie?
10: Jeszcze nie. My jesteśmy tak naprawdę bardzo młodziutkim stowarzyszeniem. Spotykamy się już od kilku miesięcy, legalnie, formalnie jesteśmy zarejestrowani od 2 miesięcy, co nas bardzo cieszy. Już też bardzo tak aktywnie działamy i pokazujemy naszą moc i nasze działania. Więc wypożyczalnia w trakcie, staramy się o przeróżne środki dofinansowania, bo strój sam w sobie, tą przeszkodą, nawet w gorsecie, jest to, że on jest stosunkowo drogi.
9: No, jest to praca ręczna.
10: Jest to praca miesięczna praca ręczna. Poza tym, ja zawsze to tak tłumaczę, że tak często chodzimy do galerii, sieciówek, kupujemy drobne ciuszki, 100 zł tu, 100 zł tam, a po kilku miesiącach chcemy się tych ciuchów pozbyć. Taki gorset może i nie jest tani, ale biorąc pod uwagę też historycznie, że panie miały je na całe życie
9: i przekazywały przez
10: pokolenia, wędrowały te gorsety, to jest to inwestycja na całe życie plus.
9: Czym jeszcze się stowarzyszenie, jakie są jeszcze pomysły stowarzyszenia? No bo skoro jest tak młodziutkie, to trudno pytać o efekty działań, ale jakie są jeszcze pomysły?
10: Przede wszystkim popularyzacja stroju krakowskiego, gorsetu. Chcemy zwiększyć podaż, więc tworzyć miejsce dla uczenia się szycia gorsetu i zdobienia poprzez warsztaty, różne zajęcia edukacyjne, ale takim chyba największym, najmocniejszym punktem jest zbudowanie społeczności wokół gorsetu. Nie chcemy być tylko takim chwilowym produktem, towarem, a raczej takim produktem lokalnym, długotrwałym. Niech on powróci nie tylko w formie gorsetu, ale całego stroju, bo czapka krakuska też jest wdzięcznym tematem i
9: właśnie,
10: też jej
9: bo
10: nie ma.
9: Jest też coś dla panów, tak? To nie jest tak, że oni, no w gorsecie trudno mi sobie ich wyobrazić, ale czapka krakuska też niewidoczna na co dzień.
10: Też niewidoczna i też jakoś nie wyobrażam sobie w noszeniu jej w codziennym życiu do pracy, chociaż czemu nie, ale brakuje jej nawet w takie święta gdzieś państwowe, patriotyczne, czy tam obrzędowe. Brakuje
9: Pan
10: nam
9: Domański
10: tego.
9: Z Biblioteki Polskiej Piosenki.
10: Otóż to.
9: Promuje ją od jakiegoś
10: on
9: czasu.
10: Co roku prosi.
9: Co roku jest i prosi.
10: Się. Ale wie pani, nad czym ja się zastanowiłam przy tej jego prośbie, że może gdybyśmy grzebali w internecie, taką czapkę znajdziemy, ale ona nie jest dostępna, nie wiem, na każdym rogu w sklepie, albo w sklepie odzieżowym, albo nawet, dobra, w sukiennicach na pewno jest. Ale brak tej podaży, brak tej dostępności produktu.
9: To nie jest też tak, że z każdego rogu ulicy ona do nas krzyczy i na przykład kupują ją sobie turyści jako pamiątkę z Krakowa.
10: Szkoda.
9: A szkoda, bo jest to element piękny. Jakie pani komplementy usłyszała, mając to na sobie?
10: Jakie komplementy? To znaczy, że jest bardzo twarzowy, że się pięknie wygląda. Ja też noszę z kapeluszem, więc to takie daje efekt boho, mówiąc językiem nowoczesnym. Dziewczyny z zespołu, z naszego zespołu stowarzyszenia mówią, że dzieci odwracają głowy i proszą mamy, mamo, ja też chcę mieć taki. Więc myślę, że zarażamy. Posiadając taki gorset, zarażamy pozytywną oczywiście tego słowa znaczeniem innych do tego, żeby też sobie coś takiego sprawić i trzymać w swojej skrzyni drogocennej w domu.
9: Albo całkiem nowoczesnej szafie.
10: Albo całkiem nowoczesnej szafie.
9: Ja myślę, że nawet do tej osławionej przez stylistki garderoby kapsułowej taki element by bardzo pasował.
10: Oczywiście. Taki jeden gorsecik, dwa, może trzy. Chcemy też tak edukować historycznie, ratować też stare gorsety, które ja na przykład ten, który mam, to jest 50-letni zakupiony na portalu sprzedażowym z drugiej ręki, bo ktoś się go pozbył i smutne jest to.
9: Smutne, ale dzięki temu ale wyszedł dzięki. Z szafy.
10: Ja się cieszę, tak sobie tłumaczę, że trafił w dobre ręce, a przynajmniej promuje dobrą ideę. Najciekawszy udało mi się zdobyć gorset w antykwariacie. Pożarty troszkę przez mole, zresztą chyba w artykule jest o tym wspomniane. Pożarty przez mole, a drugie należał do Anny Krakowianki. Ja wierzę, bo to pan Sosenko przekazał mi ten gorset, więc ja wierzę, że to jest dobre źródło informacji. Do Anny Libera Krakowianki. To była jedna z pierwszych poetek, krakowskich, która drukowała swoją poezję i też była autorką takich pieśni, prześpiewek ludowych. No i ten gorset, co jest fajniejsze w nim, ona zmarła pod koniec XIX wieku, więc on jest ponad stuletni, on jest jakiś 120-130-letni. I to, co jest ważne w tych gorsetach, że patrząc na nie, widzimy, że one żyją albo żyły i nie były tylko zamknięte gdzieś tam właśnie w tej skrzyni czy w gablocie, tylko pani zmieniła swój rozmiar i wtedy musiała go powiększyć, więc tu są takie elementy poszerzone na tym gorsecie. Okay. Tylko nie wiadomo, czy to było u pani Anny Libera robione, czy może już kogoś, kto odziedziczył ten gorset. Więc one są takim świadkiem czasu. O, nazwijmy to tak pięknie.
1: Mówiła Ewa Doktor w rozmowie z Marleną Chudzią. Na rmf24.pl w zakładce Regiony możecie zobaczyć pięknie haftowane gorsety. Są tam też propozycje, jak nosić ten element w codziennych stylizacjach.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Amerykanie zakończyli siódmą noc ataków na Iran. Uderzono przede wszystkim w podziemne składy broni i infrastrukturę wojskową. Prezydent zawetował rządową ustawę o statusie osoby najbliższej. Niepokojące doniesienia z Krakowa. Ponad 1000 absolwentów podstawówek nie dostało się do żadnej szkoły. Fakty o piątej rozpoczynamy jednak od ostrzeżeń dla kierowców. Tragiczny wypadek w Kujawsko-Pomorskim na drodze krajowej numer 91 między Toruniem a Ciechocinkiem. W pobliżu Brzozy samochód osobowy uderzył w drzewo. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne. Droga jest całkowicie zablokowana. Kierowcy powinni korzystać z objazdu autostradą A1 od węzła Ciechocinek do węzła Toruń Południe. Utrudnienia mają potrwać około 3 godzin. Utrudnienia także na S7, między węzłami Cedry Małe i Dworek w Pomorskiem. Są utrudnienia po nocnym wypadku w pobliżu Kiezmarka. Samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu w kierunku Elbląga. Amerykańskie lotnictwo i marynarka zakończyły siódmą z rzędu noc uderzeń na Iran. Jak podało dowództwo centralne USA, celem były m.in. obiekty rozpoznawcze, podziemne składy broni i infrastruktura wojskowa. Jednocześnie Waszyngton utrzymuje blokady irańskich portów. W odpowiedzi Iran informuje o atakach na amerykańskie cele w Kuwejcie, Jordanii i Arabii Saudyjskiej. W kilku krajach Zatoki Perskiej ogłoszone alarmy przeciwlotnicze, a w Kuwejcie i Bahrajnie uruchomiono systemy obrony powietrznej. Mimo eskalacji Biały Dom podkreśla, że rozmowy z Teheranem nadal trwają. Donald Trump zapowiada jednak, że jeśli nie dojdzie do porozumienia, Stany Zjednoczone rozszerzą ataki na kolejne cele w Iranie.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Prezydent zawetował rządową ustawę o statusie osoby najbliższej w związku. Nie mogę zaakceptować rozwiązania, które prowadziłoby do utraty szczególnego statusu małżeństwa. Tak uzasadniał swoją decyzję Karol Nawrocki. Prezydent podkreślił, że jest gotowy na kompromis.
3: Punktem wyjścia powinna być instytucja osoby bliskiej, rozwiązująca rzeczywiste problemy administracyjne, ale nie tworząca alternatywy małżeństwa.
1: Ta ustawa już była kompromisowa, tak mówi z kolei pełnomocnik rządu do spraw równości. Katarzyna Kotola podkreślała, że niektóre przepisy zawarte w zawetowanej ustawie można wprowadzić inną drogą.
4: Idziemy po wspólne rozliczanie w przypadku transkrypcji i mam nadzieję, że pan prezydent zdaje sobie z tego sprawę. Tego się nie da odłożyć na wieczne nigdy, to można opóźnić, ale te procesy po prostu już się dzieją.
1: Jednocześnie wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy zapowiedział, że rząd złoży po raz kolejny ustawę o statusie osoby najbliższej. Zawalony most w Dębowcu będzie odbudowany. Taką decyzję podjęły władze powiatu cieszyńskiego. Most na rzece Knajce, przypomnijmy, runął miesiąc temu. Okoliczni mieszkańcy muszą teraz korzystać z wyznaczonych objazdów. Kiedy ruszy budowa? O tym reporter RMF FM Marcin Buczak.
5: To będzie długi proces, bo samo przygotowanie przetargu i projektu budowy nowego mostu oraz zdobycie odpowiednich decyzji administracyjnych może zająć nawet około roku, a dopiero gotowa dokumentacja będzie podstawą do określenia harmonogramu prac. Ale zapadła już decyzja o zabezpieczeniu na ten cel pieniędzy. Most ma mieć nośność około 100 ton. Rozważano budowę mostu tymczasowego, analizowano również ewentualne przygotowanie tam przeprawy przez wojsko, ale to byłoby jedynie tymczasowe rozwiązanie, na realizację którego też potrzebny byłby czas. Do tego doszłyby dodatkowe koszty, dlatego ostatecznie postanowiono, że powstanie tam nowy most. A sprawą starego, zawalonego zajęły się policja i prokuratura. Jedna z hipotez zakłada, że niewielki most runął, bo jeździły tam za ciężkie samochody.
1: Około 1300 absolwentów krakowskich podstawówek nie dostało się do żadnej szkoły w pierwszym etapie rekrutacji. To ma być efekt wysokich progów punktowych oraz dużej liczby kandydatów, także spoza miasta.
6: Znaczy, to jest bardzo przykre i powiem szczerze, że nie chciałabym być w takiej sytuacji jako ani rodzic, ani nie chciałabym, żeby w takiej sytuacji znalazł się syn.
7: Słyszałam, że jest duży problem. My teraz właśnie wróciliśmy z obozu sportowego, gdzie właśnie były ósme klasy, ja byłam tam wychowawcą i już od dzieciaków słyszałam, że jest duży problem, że część się dostała, część w ogóle tam się nie dostała, ale jest jeszcze druga rekrutacja, więc myślę, że jakoś się to ułoży.
8: To, co mogę doradzić, to przede wszystkim, żeby wybierali jak największą liczbę oddziałów, no i ewentualnie rozglądali się też nad szkołami publicznymi, ale nie samorządowymi, których organem prowadzącym nie jest Gmina Miejska Kraków, bo tam też jest ponad 30 liceów, które oferują miejsca dla uczniów.
1: mówiły mamy przyszłych licealistów i Jerzy Gąsiorowski z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Rozmawiał z nimi reporter RMF FM Maciej Sołtys. Dodajmy, że we wtorek rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMFON. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hot Bands. RMF Top 30.pl. RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1. Tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Polska Polityka w radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

0: mówiła w radiu RMF24 analityk rynku paliw Dorota Gudaś. Ceny LPG mają pozostać w okolicach 3 zł i 17 groszy. Studia znów oblegane. Rekrutacje napędziły skumulowane roczniki maturzystów. Największym zainteresowaniem cieszą się kierunki lekarskie, psychologia, prawo i pielęgniarstwo. Ale w wielu uczelniach liczba kandydatów wzrosła nawet o 30%, a na niektórych kierunkach o jedno miejsce walczy ponad 20 osób. No i jeszcze sport, Francja i Anglia. Przed nimi dziś ważny mecz, bo zagrają o brązowy medal piłkarskich mistrzostw świata. Obie reprezentacje marzyły o finale, ale po porażkach z Hiszpanią i Argentyną pozostał im mecz o trzecie miejsce. Dla Francuzów będzie to także pożegnanie z selekcjonerem, który po 14 latach kończy pracę z kadrą. Początek spotkania w Miami o 23 czasu polskiego. Ode mnie to już wszystko na dziś. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dziękuję za uwagę, a na kolejne wydanie Faktów o 7 zapraszam w imieniu Michała Zielińskiego.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF 5.

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Poczyna Michał Zieliński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłania się. A zaczynamy od zwrotu Kijowa w sprawie rzezi wołyńskiej. Włodymyr Zełenski zapowiada zgodę na więcej ekshumacji i na otwarcie ukraińskich archiwów. Donald Trump ma być na finale mundialu. Szef FIFA Gianni Infantino mówi o nadziei, że amerykański prezydent razem z nim wręczy zwycięzcom puchar. Wzmożony, bo wakacyjny ruch w portach lotniczych. Nasz reporter wybrał się z mikrofonem na lotnisko Chopina. Ukraina zmienia swoją retorykę w sprawie Wołynia i ekshumacji. Wołodymyr Zełenski ogłosił, że otwarte zostaną wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego, te, które dotyczą rzezi wołyńskiej. W porannych faktach reporter RMF FM Jakub Rybski. Co jeszcze wynika z oświadczenia ukraińskiego prezydenta?
3: Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że Ukraina wyda zgodę na kolejne prace poszukiwawczo-ekshumacyjne na Wołyniu. Prezydent tego kraju spotkał się wczoraj m.in. z szefem swojego gabinetu Kryło Budanowem i ministrem spraw zagranicznych Andrijem Sybichą, aby omówić politykę wobec Polski. To po tych rozmowach Zełenski oświadczył, że wspólnie z polską stroną należy zapewnić, tu cytat, większą zdolność do prowadzenia prac ekshumacyjnych. Priorytety są oczywiste. Wszyscy w Europie potrzebują dobrych, sąsiedzkich, równoprawnych i wzajemnie korzystnych relacji, które budowane są na szacunku, napisał prezydent Ukrainy. Te deklaracje skomentował Donald Tusk, który stwierdził, że przyjął ją z satysfakcją i nadzieją. Jesteśmy gotowi do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które nas łączą i tych, które nas dzielą, stwierdził szef polskiego rządu.
2: Ustawa frankowa z zielonym światłem od prezydenta. Karol Nawrocki podpisał rządowy projekt, który ma usprawnić procesy w sprawach kredytów frankowych. Na linii z nami dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Co dokładnie wprowadza ta ustawa?
4: Kluczowa zmiana to automatyczne zabezpieczenie roszczeń konsumenta, czyli płatności rat kredytu zostaną automatycznie wstrzymane.
5: To wstrzymanie płatności będzie następowało z chwilą doręczenia pozwu do banku, czyli jak sąd otrzyma pozew frankowicza i prześle go do banku, to z chwilą, kiedy ten pozew trafi do banku, ten konsument przestaje płacić raty kredytu.
4: Tłumaczy radca prawny Marcin Szołajski. Do tej pory o takie wstrzymanie płatności można było wnioskować, ale oddzielnie. Automatyczny mechanizm ma usprawnić procesy, od których obecnie uginają się wokandy w całej Polsce. Przepisy ograniczają się do kredytów frankowych. To oznacza, że kredyty w innych walutach, w złotych lub euro, nie zostały objęte ustawą.
2: Dobiegające końca Mistrzostwa Świata w piłce nożnej są rekordowe pod niemal każdym względem, powiedział Donald Trump w czasie przyjęcia FIFA zorganizowanego w jego wieżowcu na Manhattanie w Nowym Jorku. Pochwał amerykańskiemu prezydentowi nie szczędził Gianni Infantino, czyli szef Federacji Piłkarskiej. O szczegółach za oceanu nasz korespondent Paweł Żuchowski.
6: Panie prezydencie, nie potrzebuje pan komplementów, ale te Mistrzostwa Świata nie byłyby tak ogromnym sukcesem bez pana, zachwalał Trumpa Infantino. Ocenił też, że są to najlepsze Mistrzostwa Świata w historii. Brzmiało to trochę tak, jakby organizatorami mistrzostw były tylko Stany Zjednoczone, a przecież mistrzostwa współorganizowały Kanada i Meksyk. Stwierdził, że amerykański sen stał się rzeczywistością. Ten mundial przekroczył wszystkie oczekiwania. Pełne stadiony, miliony ludzi na stadionie, dziesiątki milionów w miastach, w Ameryce, w Kanadzie, w Meksyku, miliardy przed telewizorami. Wszyscy cieszą się grą z radością, z euforią, spokojem. Wyliczał m.in. szef FIFA. Finał Mistrzostw Świata już jutro. Prezydent Trump ponoć nalega, by był współwręczającym puchar.
2: Zanim dojdzie do finału, dziś wieczorem mecz o trzecie miejsce. O 23:00 naszego czasu w Miami zmierzą się drużyny Francji i Anglii.
1: Wakacyjne fakty RMF FM.
2: W kalendarzu 18 dzień lipca to środek wakacyjnego sezonu, co widać m.in. na lotniskach. Część osób rozpoczyna urlop, no a część wraca do domu.
7: Jeszcze dużo przed nami, nie odczułam, żeby już coś tam zleciało z wakacji.
8: W sierpniu kolejne.
7: Polskie morze tym razem. Ja jestem pierwszy raz generalnie na lotnisku i wakacje za granicą. Pierwszy raz, więc wszystko przykuwa uwagę.
9: Wszystko nowe?
7: Tak, dokładnie.
9: I w jakich nastrojach?
7: Dobry, aczkolwiek zaczynam odczuwać już troszkę lekki stres.
9: Jaki będzie przepis na te wakacje?
8: Zabawa, zabawa. My się nastawiamy na zabawę.
9: A zabawa, czyli?
8: Tańce, swawola. Kulanki.
9: Jest coś, co w bagażu absolutnie musiało się dzisiaj znaleźć?
8: No, oczywiście letnie ciuchy.
9: Krem do obalania?
8: No, raczej. Bez kremu nawet się nie ruszamy.
2: Usłyszał na lotnisku Fryderyka Chopina w Warszawie reporter RMF FM Michał Dobrowicz. A dla tych, co spędzają wakacje w kraju, ostrzeżenia pogodowe na dziś, w faktach za pół godziny.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Nasze nasiona.pl.
12: O pogodzie parę słów już teraz. Patrzę w mapy pogodowe i po ostatnich upałach, no dziś nie zostanie już ślad, ale nie będzie jeszcze chłodno na szczęście. I mimo niższych temperatur nie odpuszczą burze, które cały czas mogą być gwałtowne, z gradem, silnym wiatrem i ulewnym deszczem. Według prognoz tym razem im dalej na wschód i południe, tym aura zapowiada się groźniej. Na razie burzowo na północy, a reszta kraju deszczowa.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Nasze nasiona.pl.
12: Dziś zostaje nam pogoda ducha, tu RMF FM na dzień.
0: RMF 5.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Na niebie nad Polską znów może dzisiaj zagrzmieć. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 13 województw centralnej, wschodniej i południowej Polski. Najgroźniej może być w południowej części Podkarpacia. Tam obowiązują alerty drugiego stopnia. Przywrócony ruch na krajowej drodze nr 91 w Brzozie koło Torunia. Trasa była zablokowana przez kilka godzin po tragicznym wypadku, w którym zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne. Nowe utrudnienia w związku z wielką przebudową węzła kolejowego w Katowicach. Chodzi o wiadukt nad ulicą Lwowską i trasę dojazdową z centrum do dzielnicy Szopienice. Z nami w faktach reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, co to oznacza dla kierowców i pieszych?
2: Kierowcy będą teraz musieli jeździć wyznaczonymi objazdami. Z kolei dla pieszych wyznaczono nową trasę przejścia pod torami. To przebudowywane obecnie przejście podziemne na przystanku Katowice-Szopienice Południowe. Ale w przyszły czwartek ruch pieszych wróci na ulicę Lwowską. Będą również zmiany w kursowaniu autobusów. Zmieniają się trasy 8 linii, wyznaczone zostają dodatkowe przystanki. Uruchomiona zostanie też dodatkowa linia zastępcza. Jedynie pociągi w rejonie remontowanego wiaduktu mają kursować zgodnie z rozkładem jazdy.
1: To wszystko teraz o faktach za pół godziny, między innymi wakacje pod chmurką, a właściwie pod koronami drzew w lesie.
3: Nie trzeba do tego zbyt wielkich formalności.
1: Więcej o tym faktach za pół godziny.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF FM na dzień dobry. Bądź na bieżąco.
4: RMF 5.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Już teraz Michał Zieliński.
2: A w tych faktach kradzież paliwa z Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olsztynie. Szczegóły dowiadywał się nasz reporter. Paliwo będzie jeszcze droższe. Premier mówi, że program CPN nie wróci, mimo że wróciła wojna na Bliskim Wschodzie. To była już siódma z rzędu noc ataków na Iran. Władze w Teheranie grożą pełnoskalowym odwetem. Sześć osób usłyszało zarzuty kradzieży paliwa z Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olsztynie. Do tej informacji dotarł reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, co udało ci się ustalić?
3: Chodzi o żołnierza i pięciu cywilnych pracowników 22. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olsztynie. Śledczy na razie nie ujawniają skali tego procederu. Według moich nieoficjalnych informacji wszyscy częściowo przyznali się do winy. W czasie przesłuchania wzajemnie się obwiniali. Wobec całej szóstki zastosowano już środki wolnościowe. Wojskowe oddziały gospodarcze zajmują się m.in. zabezpieczaniem finansowym jednostek wojskowych w regionie i zaopatrzeniem, dostarczaniem m.in. żywności czy paliwa.
2: Rosną ceny paliw. Litr benzyny 95 kosztuje średnio w kraju już 7,10 zł, a oleju napędowego 7,30. Mimo to rząd nie planuje zrezygnować ponownie z części podatków zawartych w cenach paliw. Premier Donald Tusk wykluczył wczoraj powrót programu ceny paliwa niższej.
4: I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie. Ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
2: Przez kilka tygodni do końca czerwca rząd nie pobierał części podatków od sprzedaży paliw i wyznaczał dzienne maksymalne ceny. Miało to związek ze skokiem ceny ropy naftowej związanym z wojną Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. A światowe ceny ropy wczoraj znów skoczyły o prawie 5%. Amerykańska armia wzmacnia ataki na Iran. Ostatniej nocy przeprowadziła kolejne naloty. Na linii studio RMF FM w Waszyngtonie i nasz korespondent Paweł Żuchowski. Co wiadomo o tych atakach?
5: Dzień dobry. Dowództwo przekazało, że celem ataków było dalsze osłabianie zdolności wojskowej Iranu zgodnie z rozkazem prezydenta Donalda Trumpa. Dowództwo poinformowało również, że w ciągu pierwszych trzech dni wznowionej blokady irańskich portów siły USA zawróciły 4 statki handlowe, unieruchomiły jedną jednostkę oraz dokonały abordażu jednego statku. Wysoki rangą przedstawiciel Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej i doradca wojskowy najwyższego przywódcy Iranu ostrzegł Stany Zjednoczone przed ofensywą na pełną skalę, jeśli ataki będą kontynuowane. Jak powiedział, w przypadku dalszych uderzeń Iran wejdzie w fazę operacji ofensywnych na pełną skalę. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Fakty na lato w RMF FM.
2: Nie trzeba pieniędzy i nie trzeba rezerwacji hotelu, by przenocować w oryginalnym miejscu. Darmowe noclegi pod chmurką oferują Lasy Państwowe. Na Lubelszczyźnie wyznaczone do spania miejsca znajdują się w każdym nadleśnictwie.
6: Możemy ten namiot rozbić w lesie i zanocować. Nie trzeba do tego zbyt wielkich formalności, bo jeżeli mówimy o dwóch noclegach bądź o grupie do 9 osób, to wystarczy znaleźć taki obszar na stronie nadleśnictwa, po prostu się do niego udać i bez żadnych formalności spędzić ten czas w lesie.
7: A to bezpieczne? To nie jest tak, że w nocy mi do namiotu jakiś dzik przyjdzie?
6: To w pełni bezpieczne. Pamiętajmy o tym, że większość dzikich zwierząt nie dąży do kontaktu z człowiekiem.
2: Zapewnia Paweł Kurzyna z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, a rozmawiał z nim reporter RMF FM Dominik Smaga.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Nasi siatkarze zagrają w turnieju finałowym Ligi Narodów. To na początek faktów sportowych, mistrzowskich faktów sportowych, które przygotował Cezary Dziwiszek.
8: Dzień dobry, witam serdecznie. Biało-czerwoni w nocy rozbili Brazylię 3-0. W naprawdę świetnym stylu, wygrywając do 22, 26 i do 19. Przy okazji postawili kropkę na D w kwestii awansu do turnieju finałowego, na który szanse tracą powoli Canarinhos.
9: Wiadomo było, że rzucą wszystko, co mają, natomiast wytrzymaliśmy ten dobry początek z ich strony. Wydaje mi się, że naprawdę dobra postawa dzisiaj naszej drużyny. W każdym elemencie byliśmy naprawdę całkiem dobrzy. To pokazuje też wynik, no bo 3-0 to z Brazylią, to jest zawsze się bardzo cieszyć.
8: Mówił nasz libero Jakub Popiwczak. Ostatnie spotkania turnieju w Chicago Polacy mogą już zagrać bez presji. Jeszcze dziś o 23:00 zmierzą się z mistrzami olimpijskimi Francuzami, a potem czeka ich starcie z gospodarzami USA. Tymczasem na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych i na Florydzie rozkręca się mundialowe szaleństwo. W Miami późnym wieczorem mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Świata. Francja, Anglia. W Nowym Jorku, gdzie jest teraz nasz specjalny wysłannik na Mundial Wojciech Marczyk, widać coraz więcej kibiców Argentyny i Hiszpanii, którzy szykują się już na niedzielny finał.
10: Jestem pewny, że wygramy 3-1, a to dlatego, że mamy lepszy zespół. Mamy dużą wiarę, że na koszulce pojawi się kolejna gwiazdka za mistrzostwo. Spodziewam się, że Lamine Yamal zagra mistrzowski mecz.
11: Lamine Yamal va a salir el partido del campeonato.
10: Yes! Tak, mamy 2 bilety na to spotkanie. A ile zapłaciliście? Wygraliśmy je w programie, mamy więc je za darmo.
8: Najlepiej. Finał mundialu w sąsiadującym z Nowym Jorkiem East Rutherford jutro o 21:00, natomiast starcie o brąz na stadionie w Miami dzisiaj późno o 23:00.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Ercado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.ercado.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: Przejaśnia się teraz w centrum kraju, na północnym wschodzie też i tam nawet przyjemnie, bo po 21 stopni, reszta kraju pod chmurką i z deszczową aurą, a w ciągu dnia możliwe burze. Najgroźniej może być w południowej części Podkarpacia, tam obowiązują alerty drugiego stopnia. Te burze mogą nadciągnąć już po południu, a wieczorem jest szansa na przejaśnienia. Jutro cieplej i bez deszczu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: 6:08, tu RMF FM, na dzień dobry.
0: Tyka w radiu RMF 24.
13: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
14: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
15: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
0: Polska polityka, już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Jordania i Bahrajn celami ataków. Iran odpowiada na kolejną noc amerykańskich nalotów. Kuwait informuje o pożarze w elektrowni i w stacji ocalania wody. Takie informacje przekazuje tamtejsze Ministerstwo Energii. Linie Kuwait Airways zmieniają harmonogram większości lotów w następstwie irańskich ataków rakietowych i dronowych. A irańskie siły zbrojne podają, że celami ataków były również instalacje do tankowania okrętów wojennych Stanów Zjednoczonych w Kuwejcie, a także baza amerykańskiego lotnictwa i Centrum Wywiadowcze w Bahrajnie. Apel o unikanie podróży w rejon Bliskiego Wschodu ponawia polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Prawie 600 strażackich interwencji w związku z burzami, które w nocy przechodziły nad Polską.
2: Najwięcej interwencji miało miejsce na terenie województwa wielkopolskiego 132, lubuskiego 127 i dolnośląskiego 96. Dziś od północy odnotowaliśmy 60 interwencji spowodowanych czynnikami atmosferycznymi.
1: Przekazuje starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej. A dziś nadal pogoda ma być niespokojna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 13 województw centralnej, wschodniej i południowej Polski. Będą obowiązywać do wieczora. W tym roku trudniej dostać się na studia. Na Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie aplikowało się...

0: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaprasza Michał Zieliński.
2: Kolejni pseudokibice zatrzymani w związku z rozbojem w Austrii pod koniec zeszłego roku. Na ten temat wie więcej nasz reporter. Po prezydenckim wecie będzie kolejne podejście do ustawy o statusie osoby najbliższej, zapowiada koalicja. Francja czy Anglia o europejskim małym finale mundialu w mistrzowskich faktach sportowych RMF FM. Trzech kolejnych pseudokibiców podejrzanych o udział w brutalnym rozboju, do którego doszło w listopadzie w Austrii, zatrzymali warszawscy policjanci. Mężczyźni trafili już do aresztu i czeka ich procedura ekstradycyjna. Ze szczegółami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, ciężkie pobicie ofiar było wynikiem fatalnej pomyłki.
3: Ofiarami napaści było dwóch przypadkowych obywateli Chorwacji przez pomyłkę wziętych za kibiców drużyny tego kraju przez grupę pseudokibiców warszawskiego klubu, którzy wracali z zagranicznego meczu. Na autostradzie A9 koło Gracu w Austrii Polacy zatrzymali auto, którym podróżowali Chorwaci, dotkliwie ich pobili i okradli, a pojazd zdewastowali. Austriacka policja bezpośrednio po zdarzeniu zatrzymała 25 osób. 8 z nich w procesie głównym zostało już skazanych na kary od 1,5 do 4 lat więzienia. Zatrzymana ostatnio trójka nadal była poszukiwana europejskimi nakazami aresztowania. Wszyscy należą do trzonu środowiska stołecznych pseudokibiców. Dzięki wymianie informacji z policją z Austrii, 41 i 29-latka funkcjonariusze zatrzymali w mieszkaniach w Warszawie i w Ząbkach, a wracającego właśnie do Warszawy 36-latka na lotnisku zaraz po wylądowaniu.
1: Najważniejsze są fakty.
2: Będzie drugie podejście do ustawy o statusie osoby najbliższej, ustawy zawetowanej wczoraj przez prezydenta Karola Nawrockiego, zapowiadają politycy koalicji rządowej. Na linii z nami nasz reporter Kacper Wróblewski. Kacprze, jak prezydent uzasadnił swoją decyzję?
4: Karol Nawrocki tłumaczył swoje weto do ustawy o statusie osoby najbliższej tym, że przepisy zaproponowane przez rząd są niekonstytucyjne.
5: Jako strażnik konstytucji nie mogę zaakceptować rozwiązania, które prowadziłoby do utraty szczególnego statusu małżeństwa.
4: Nie rozumiem tej decyzji, komentuje premier Donald Tusk.
6: Ja mam takie pytanie do nich wszystkich. Tak naprawdę to już od wielu lat jestem w spektaklu. Czy to jest prezydent Nawrocki, czy prezes Kaczyński, czy naprawdę uważacie, że wasz model życia jest idealny i że wszyscy w Polsce powinni żyć tak jak wy?
4: Prezydent w materiale wideo, w którym argumentuje weto, podkreśla, że jest gotowy do rozmów nad projektem ustawy, która uprościłaby udzielanie pełnomocnictw, regulowałaby kwestie związane z pochówkiem czy dostępem do dokumentacji medycznej.
2: Teraz w faktach ostrzeżenie dla kierowców. Dotyczy trasy S8 między węzłami Babsk i Kowiesy w Łódzkiem na wysokości Chrzczonowic. Z przyczepy spadła, przewożona na niej motorówka i blokuje teraz pas jezdni w kierunku Warszawy. Wielkie święto sportów motorowych zaczęło się w Małopolsce. Na starcie wyścigu górskiego Limanowa Przełęcz pod Ostrą stawił się komplet 130 kierowców z 15 krajów. To jedna z najważniejszych imprez w kalendarzu europejskich wyścigów górskich. Te zmagania z wozu satelitarnego obserwuje reporter RMF FM Maciej Sołtys.
7: Tak jest, dzień dobry.
2: Maćku, jak wygląda trasa tego wyścigu?

0: To jest około 5,5-kilometrowy odcinek z dziesiątkami zakrętów i zmienną nawierzchnią, która nie wybacza błędów. Prowadzi ze starej wsi koło Limanowej do Przełęczy pod Ostrą. Chwilę temu rozpoczęły się przejazdy próbne. To jest taki ostatni moment, by sprawdzić ustawienia samochodów i zapamiętać każdy metr odcinka, zanim rozpocznie się walka o najlepsze czasy. Pierwsze przejazdy to średnia prędkość ponad 110 km na godzinę. Na starcie klasyczne samochody sportowe z zamkniętym nadwoziem, jak i 13 samochodów z drugiej kategorii, czyli tak zwanych bolidów. Można tu jeszcze wpaść, bo pierwszy podjazd wyścigowy zaczyna się o godzinie 13. Ze startu wyścigu górskiego Limanowa Maciej Sołtys.
1: A do Limanowej będziemy jeszcze wracać dzisiaj w Faktach.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na mistrzowskie fakty sportowe ponownie zaprasza Cezary Dziwiszek.
3: Dwie piłkarskie potęgi, które chciały sięgnąć po Mistrzostwo Świata, zagrają tylko w meczu o trzecie miejsce. Już dziś w Miami starcie Anglii i Francji będzie zarazem pożegnaniem z reprezentacją trójkolorowych trenera Didiera Deschampsa, który zdobył z Francją puchar w 2018 roku, 4 lata później przegrał dopiero w finale z Argentyną, ale w ostatnich latach szło mu już gorzej.
4: Mistrzostwa Europy, odpadnięcie, Liga Narodów z Hiszpanią, dwie porażki. Wszyscy mówią, Didier Deschamps wygrał dużo, ale pytanie zasadnicze, czy mógł wygrać zdecydowanie więcej z taką grupą, z takimi ludźmi, jakich posiadał.
3: Pyta Francja, pyta też grający wiele lat temu w tym kraju, były reprezentant Polski, Marek Jóźwiak. Pierwszy gwizdek w Miami o 23. A propos Francji, kolejny polski piłkarz zagra w Lens. Nowym obrońcą wicemistrzów kraju został Mike Nawrocki. Na transferze zarobi Celtic, chociaż 25-latek był ostatnio wypożyczony do Hanoweru w drugiej Bundeslidze. Kilka dni temu Lens pozyskało także Michała Skurasia. Już tylko 6 dni zostało do startu 82. rajdu Polski, który w ostatnich latach był organizowany na Mazurach. Teraz przenosi się na Śląsk. Do startu przygotowuje się załoga Miko Marczyk, Szymon Gospodarczyk, która w poprzedniej edycji zajęła drugie miejsce.
5: Od poniedziałku pewnie będę przeglądał odcinki onboardy z zeszłych lat. Zastanawiał się nad tym, w których sekcjach traciłem za dużo, gdzie możemy poprawić pewne ustawienia auta, co mogę zoptymalizować w opisie rajdowym. W środę już będziemy mieć testy, w czwartek zapoznanie z trasami rajdu, piątek, sobota, niedziela rywalizacja.
3: Mówił kierowca Miko Marczyk. Rajd Polski rozpocznie się od prologu w najbliższy piątek.
6: Niespokojne popołudnie się szykuje, a w niektórych miejscach to nawet poranek. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami są aktualne dla 13 województw centralnej, wschodniej i południowej Polski. Według moich map, teraz zerkam, to na zachodzie teraz nie pada i tam nawet słonecznie. To jest chyba jedyny taki przyjemny rejon aktualnie. Z praniem na balkonach bym dzisiaj nie ryzykowała, na termometrach od 18 stopni. W Szczecinie przez 21 w Opolu, Zakopanem i Katowicach do...
7: Słuchacie stacji RMF5.

0: Stan wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: 6 osób zginęło, a 26 zostało rannych ostatniej nocy w Ukrainie. Rosyjska armia zaatakowała kilkoma pociskami, a także około setką dronów. Według rosyjskich władz ukraińska armia użyła ostatniej nocy w atakach setek dronów w Kotowsku na południowy wschód od Moskwy. W zniszczonym magazynie największego sklepu internetowego w Rosji, Wildberries, zginęło 7 osób. Ponad 20 zostało rannych. W pożarze magazynu tej samej firmy w mieście Elektrostal na wschód od Moskwy rannych zostało ponad 20 osób. Jedna osoba ranna w wypadku na Krajowej 16 w pobliżu Baranowa w Warmińsko-Mazurskiem, to jest trasa Mrągowo-Mikołajki. Samochód osobowy wpadł tam do rowu. W miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy. 200 miejsc ma nowy parking przy dworcu kolejowym w Koluszkach Włódzkiem. To duże ułatwienie dla podróżujących do Łodzi, Częstochowy czy Radomia, mówią mieszkańcy naszej reporterce Agnieszce Wyderce.
2: Te 200 miejsc, co Państwu daje jako mieszkańcom korzystającym z kolei?
3: No na pewno większą swobodę, dużo miejsca, nie trzeba szukać.
2: Bo do tej pory było ciężko.
3: No, oszczędność czasu na pewno.
4: Myślę, że jest bardzo potrzebny. Tutaj jest zawsze dużo samochodów, ponieważ jest duża dostępność pociągów i zawsze tu jest dużo ludzi.
5: Na pewno łatwiejszy dojazd. Jak wysiadamy z pociągu, to nie trzeba gdzieś biegać i szukać parkingu. No, jak się jeździ do pracy, do Warszawy, to może sobie zostawić tutaj samochód i wieczorem sobie wrócić, więc na pewno jest bardzo wygodne.
1: W nadchodzących miesiącach w Łódzkiem dostępnych ma być 10 kolejnych parkingów przy przystankach kolejowych, m.in. w Zgierzu, Kamieńsku czy Opocznie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Michał Zieliński.
2: A w tych faktach zamknięta trasa Poznań-Zielona Góra. Usuwanie wagonów wykolejonych na trasie kolejowej nad Popradem, rady agencji wywiadu dla turystów wyjeżdżających za granicę i wielka inscenizacja bitwy pod Grunwaldem. A w mistrzowskich faktach sportowych oczywiście o przedostatnim meczu mundialu, po której stronie kanału będą się cieszyć z trzeciego miejsca. Dowiemy się już po północy naszego czasu. Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu trzech samochodów na krajowej drodze numer 32 w pobliżu Kotowa w Wielkopolsce. To odcinek Ptaszkowo-Granowo. Trasa z Poznania do Zielonej Góry jest tam teraz nieprzejezdna i powstały duże zatory. Te utrudnienia mogą potrwać nawet 4 godziny. Część pociągu towarowego, który wczoraj wykoleił się na trasie z Nowego Sącza do Muszyny w Małopolsce, została już usunięta z torowiska. Akcja odblokowania linii kolejowej i usuwania pozostałych wagonów może potrwać jeszcze nawet kilka dni, informuje nasz reporter Maciej Połachicki.
3: W nocy na miejsce wypadku dojechał specjalny dźwig, który z biegnącej równolegle do torowiska drogi podniósł dwa wykolejone wagony. Dzięki temu 11 wagonów z pierwszej części składu wraz z lokomotywą można było odstawić na boczny tor w Nowym Sączu, gdzie badać je będą członkowie Państwowej Komisji Badania Wypadków kolejowych. Od strony Muszyny dotarł też pociąg techniczny, który postara się odciągnąć drugą część składu, jednak by wyciągnąć wagony, które wpadły do Popradu bądź oparły się na skarpie, potrzebny jest trzeci dźwig kolejowy, który nie może dojechać z powodu uszkodzenia torów. Dopiero po ich naprawieniu będzie można podnieść pozostałe wagony i udrożnić kolejowy szlak.
2: Agencja wywiadu w służbie turystom. Ta służba specjalna przygotowała cykl poradników dla osób wyjeżdżających na wakacje za granicę. Krótkie filmiki z poradami, jak bezpiecznie wypocząć poza Polską, znalazły się w sieci. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zapoznał się z tymi materiałami. Na co zwraca uwagę agencja?
4: Przypomina m.in., by przed wyjazdem zapoznać się z przepisami i warunkami panującymi w państwie, do którego się wybieramy. Radzi też, by zwrócić uwagę na zachowania, które pomagają się komunikować za granicą.
5: W krajach Bliskiego Wschodu należy uważać, pokazując kciuka do góry. Taki gest może być odebrany w sposób obraźliwy. Z kolei położenie prawej ręki na piersi to wyraz szacunku, szczerości i serdecznego powitania.
4: Warto też znać lokalne zwyczaje, chociażby dotyczące płacenia napiwków. Ostrzega także przed nieprzemyślanym przywozem pamiątek.
5: Kupując pamiątki, warto wiedzieć, że wywóz figurek Buddy wyższych niż 12 cm wymaga specjalnego pozwolenia tajskich władz.
4: Agencja przypomina też, by zarejestrować się w systemie Odyseusz, a także śledzić ostrzeżenia MSZ dotyczące wybranych na wypoczynek państw.
1: Fakty i weekend w RMF FM.
2: Po południu na polach bitwy pod Grunwaldem odbędzie się wielka inscenizacja tej średniowiecznej bitwy z 1410 roku. Weźmie w niej udział prawie 1500 rekonstruktorów z kilku krajów.
6: Inscenizacja będzie oparta na kanwie historycznego oczywiście dokumentu, jakim to w kronice Annales opisał bardzo dokładnie Jan Długosz. Wszystko jest już przygotowane, próby trwały przez cały czas naszych dni Grunwaldu. Jesteśmy po próbie generalnej.
7: Organizacyjna informacja, dojeżdżając tutaj na pole bitwy, pamiętajmy, żeby nie jeździć na pamięć, bo organizacja ruchu jest inna.
6: Tak, już tutaj są policjanci wystawieni i kierują ruchem, ale wszystko jest pod kontrolą. Jeżeli Państwo chcecie zdążyć na naszą inscenizację, która rozpoczyna się o godzinie 15, proszę co najmniej 2 godziny wyjechać wcześniej.
2: Prosił Jarosław Malecki z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, a rozmawiał z nim reporter RMF FM Piotr Błakowski.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Mistrzowskie fakty sportowe. Zaczynamy od meczu o brąz na mundialu i ponownie w studiu Cezary Dziwiszek.
8: Francja-Anglia, czyli starcie dwóch zranionych europejskich potęg. Szczególnie Anglicy byli blisko finału, ale za mocna okazała się w końcówce Argentyna. Wyspiarze wciąż mają jednak o co grać, bo w historii Mistrzostw Świata zdobyli zaledwie jeden medal. Złoty u siebie równo 60 lat temu. Najbliżej brązowych medali byli w 90 roku w Meksyku i 8 lat temu w Rosji, ale nie udawało się. Może w końcu tym razem, jeśli mocno krytykowany za półfinał selekcjoner Anglików Thomas Tuchel

0: znów nie wystawi 6 obrońców.
1: No, I don't regret my decisions.
0: Nie żałuję moich decyzji. Czułem, że prowadząc w półfinale staliśmy się zbyt bierni, że losy meczu zaczynają się odwracać. Próbowałem pomóc.
1: I tried to help my team.
0: Tłumaczy się Thomas Tuchel, który na pewno liczy na Harry'ego Kane'a. Dotąd na mundialu strzelił 6 goli i wciąż jest w grze o tytuł króla strzelców. Bliżej są jednak Kylian Mbappé i Leo Messi, mający po 8 trafień. Pierwszy gwizdek w meczu o brąz mundialu o 23:00. O tej samej godzinie rozpocznie się spotkanie siatkarskiej reprezentacji Francji z Polską. W nocy biało-czerwoni rozbili Brazylię 3-0 i zapewnili sobie awans do turnieju finałowego. Czasu na odpoczynek nie ma wiele, przyznaje selekcjoner Nikola Grbicz.
2: 24 godziny to jest nie za długo. W jednym dniu 2 mecze, ale mieliśmy te podobne sytuacje w Filipinach. Ostatni sezon jest jak jest. Staramy się odpoczywać, regenerować się ile możemy. Nie będziemy robić po trening.
0: Francuzi, podobnie jak Brazylia, po porażce z Polską stracili szansę na grę w turnieju finałowym.
3: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Nasze nasiona.pl.
6: Tak sobie patrzymy z Pauliną na Kopiec, mamy podgląd. I taka pogoda jest pół na pół.
7: To jest taka pogoda, że niby ładnie, a niby nie. Czyli troszeczkę niebieskiego nieba, ale troszeczkę burzowych chmur i myślę, że tak jest w całej Polsce.
6: Więc można sobie wybrać i te strony faktycznie tak się układają teraz, bo na zachodzie jest gdzieś tam się słońce przebija i od 20 do 21 stopni, a cały kraj to deszcze i burz.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Nasze nasiona.pl.
6: I niestety kontynuujemy lipcopad, ale już ze zmienionym.

o zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

0: Na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, z czego wynika ten spadek i jakie są jego konsekwencje?
1: To jest efekt zaostrzenia przepisów wizowych i obowiązku posiadania certyfikatu z języka polskiego. Ten odpływ studentów z zagranicy będzie widoczny też jesienią i to oznacza straty ekonomiczne. To podkreśla Waldemar Siwiński z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.
2: Studenci zagraniczni to są długoterminowi inwestorzy. Przy tej liczbie to są po prostu miliardy. Szacuje się, że w Polsce to jest około 7-8 miliardów złotych rocznie mieliśmy od studentów zagranicznych. I teraz...
1: Czesne i nie tylko, tak?
2: To jest czesne i nie tylko, dlatego że student zagraniczny kupuje ubrania, student zagraniczny chodzi do baru albo restauracji.
1: Eksperci zwracają też tu uwagę na korzyści dla polskich studentów, które wynikają z międzynarodowych kontaktów i proponują stworzenie nowej, specjalnej rekrutacji dla kandydatów z zagranicy, by próbować zahamować ten odpływ.
0: O tych propozycjach opowiemy w kolejnych faktach. Reprezentacja Argentyny, która jutro zagra w wielkim finale mundialu, grożą kary. Jej piłkarze cieszyli się po półfinałowym zwycięstwie nad Anglikami, trzymając transparent "Malwiny są argentyńskie". W faktach teraz nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, jakie konsekwencje grożą za to Argentyńczykom?
3: Tego nie precyzują przepisy FIFA, które mówią tylko ogólnie o ukaraniu, ale w jakim wymiarze i kiedy zapadnie decyzja, tego nie wiemy. Po półfinałowym incydencie wybuchł dyplomatyczny skandal. Rzecznik premiera Kira Starmera napisał, że Puchar Świata nie jest nasz, ale Falklandy już tak. Jeszcze dalej poszedł lider partii Liberalni Demokraci, Ed Davey, który w oficjalnym liście do FIFA domaga się wykluczenia argentyńskich piłkarzy z niedzielnego finału z Hiszpanią. Tamtejsi fani są z kolei dumni, że piłkarze świętowali z ich transparentem. Nieważne, czy nas ukarają, ważne, że pokazaliśmy swoje przesłanie. Przesłanie, w myśl którego brytyjskie terytorium zamorskie, Falklandy, nazywane przez Argentyńczyków Malwinami, należą właśnie do tego kraju. W 1982 roku Argentyna zaatakowała archipelag, ale Brytyjczycy atak odparli. Prawie pół wieku później wojna o Falklandy przeniosła się na mundialową arenę.
0: Teraz ważna informacja dla mieszkańców Opolszczyzny i wypoczywających w tym regionie turystów. Sanepid wyłączył z użytku kąpielisko w Kluczborku, a także popularne kąpielisko na Jeziorze Nyskim. Powodem zakwit glonów. Obecnie na terenie województwa opolskiego można korzystać z 11 innych kąpielisk. Szybkie samochody, ostre zakręty i walka z czasem na wymagającej trasie. W faktach wracamy teraz na start wyścigu górskiego Limanowa Przełęcz pod Ostrą. Łączymy się z naszym wozem satelitarnym. Na miejscu jest reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku,
4: zgadza się, witam ponownie.
0: Przejazdy próbne. Jak kierowcy oceniają warunki?
4: No, tutaj na starcie ciężko złapać w ogóle myśli, jest bardzo gorąco, ale tu zaparkował nasz wóz satelitarny. Słońce co jakiś czas mocno przygrzewa, jest gorąco, ale trasa wyżej w kierunku Przełęczy pod Ostrą jest śliska i mokra.
5: To są strasznie zmienne asfalty i dość śliskie, więc trzeba uważać, po prostu punkty hamowań, po prostu cokolwiek, tak się zmieniają.
6: No na razie jest mokro, no ale zazwyczaj rano tak jest, jeszcze w nocy padał deszcz.
5: Trasa jest mega śliska. Ja tu jeżdżę już sporo lat i tak śliskiej trasy jeszcze nie widziałem na własne oczy. Pierwszy przejazd jest odczucie tak, jakby się po szutrze jechało. Nieważne, jakie opony się założyć, deszczowe czy sliki, tak samo wodzi po całej drodze. Od bariery do bariery się praktycznie jedzie.
4: Tak powiedzieli mi kierowcy w parku serwisowym, a tutaj przy starcie coraz więcej kibiców. Przed nami kolejne przejazdy próbne. Ze Starej Wsi koło Limanowej Maciej Sołtys.
7: Poznaj fakty kulturalne.
0: A w faktach kulturalnych RMF FM na początek propozycja dla graczy. Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
8: Setki planszówek, ogólnopolskie turnieje, quizy z wiedzy o Harrym Potterze i spotkania z twórcami gier bez prądu. Dziś i jutro w łódzkim EC1 trwać będzie festiwal Would You Play. Na uczestników czekają również gry fabularne, RPG oraz gry terenowe na żywo, czyli LARP. Będzie także LARP z udziałem publiczności. Można również wziąć udział w warsztatach malarstwa, ceramiki, druku 3D oraz projektowania planszówek. Taneczny korowód przejdzie jutro przez centrum Lublina. Można będzie na to patrzeć, a kto poczuje się na siłach, może też dać upust swoim emocjom.
9: Będziemy tańczyć, wchodzić w przestrzeń miejską, w architekturę, wejdziemy w fontannę, będziemy używać rzeczy, które spotkamy na swojej drodze, żeby jakoś z nimi współpracować.
8: Mówiła Anastazja Jębułajewa z Krajowego Centrum Choreograficznego, sprzed którego niedzielny korowód startuje o 16:00. Do sieci trafiło pierwsze oficjalne zdjęcie z filmu Alpha Gang. Na fotografii jest część tytułowej grupy kosmitów, podszywających się pod gang motocyklistów z lat 50. W obsadzie m.in. Kate Blanchett, Lily Rose Depp i Chris Pine, a światowa premiera we wrześniu na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody

0: Jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Południe kraju już się rozpogadza z drobnymi wyjątkami, bo tutaj jeżeli chodzi o Katowice i Śląsk, tu może by pojawić się jeszcze burza i deszcz, ale jeżeli chodzi o te najważniejsze alerty, to tutaj mamy Mazury jednak i też okolice Gdańska, Bydgoszczy, Poznania, Lublina. Tam właśnie może pokropić, może popadać, może pojawić się burza. Uważajcie na siebie. W tej chwili na termometrach od 23 stopni w Łodzi, 27 w Warszawie, 20 w Bydgoszczy i 20 w Koszalinie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: I jak tam wasza sobota?
3: RMF 5.

kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z mundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Próbował 11-latek, zanim siedział jego ojciec. W pewnym momencie, będąc przy stacji, chłopiec dodał gazu. Mężczyzna wpadł do wody, a skuter podbił się na przycumowanym do stacji housebocie i na wysokości około 3 metrów uderzył w dach. 11-latek z urazem głowy i nogi helikopterem lotniczego pogotowia ratunkowego został przetransportowany do szpitala. Ranne zostały też dwie osoby, które były w tym czasie przy stacji paliw. Sprawą zajmuje się policja.
1: Na naszej stronie rmf24.pl zobaczycie zdjęcia z tego niebezpiecznego wypadku. 4 osoby zostały ranne w wypadku na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiej między węzłami Tużno i Lubicz. Dachował samochód na jezdni w kierunku Łodzi. Nieprzejezdny jest jeden pas, przez co powstał już kilometrowy korek. 4 osoby zostały też ranne w wypadku na Krajowej 10 w pobliżu miejscowości Góra na Mazowszu. Między Drobinem i Płońskiem z jezdni wypadł bus. Na miejscu są służby, które puszczają ruch wahadłowo. Utworzyły się kilkusetmetrowe korki. Piłkarze Francji i Anglii zmierzą się o 23:00 polskiego czasu w meczu o brązowy medal piłkarskiego mundialu. To spotkanie zostanie rozegrane w Miami. A w Nowym Jorku, nieopodal którego jutro finał mundialu, jest nasz specjalny wysłannik Wojciech Marczyk. Oba zespoły na początku trochę ten mecz o brąz lekceważyły.
2: Wszystko dlatego, że obie celowały w złoto i porażki w półfinale dla obu były dotkliwe, a szczególnie dla Anglików. Thomas Tuchel, selekcjoner ekipy z Wysp, zaznaczył, że podejdą do meczu profesjonalnie, a swoją drużynę stara się zmotywować też selekcjoner Francji. Ciąży na mnie odpowiedzialność za ten mecz, który rozegramy. To nie jest spotkanie towarzyskie, nie takie jakbyśmy chcieli, ale jest to mecz o trzecie miejsce, więc mamy obowiązek wraz ze sztabem i zawodnikami zrobić wszystko, aby osiągnąć ten ostatni cel. Mówił Didier Deschamps, dla którego będzie to ostatni mecz w roli selekcjonera trójkolorowych. Anglicy 2 ostatnie mecze o brąz przegrali. Francuzi mogą zaś wywalczyć 3 medal Mistrzostw Świata z rzędu. Z Nowego Jorku, Wojciech Marczyk.
1: Temat mundialu szerzej już za chwilę w Radiu RMF 24. Kto ma największe szanse na wygrane w meczach dziś i w wielkim finale jutro? Opowie o tym gość Krzysztofa Urbaniaka, Philips Urban z Kanal Plus Sport. Naszej informacyjnej stacji posłuchacie, wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz Radio RMF 24.
3: Są i takie fakty.
1: Czesał Edith Piaf czy Brigitte Bardot? To on stworzył fryzurę na chłopczyce, a pochodził z Sieradza. Antoine Cierplikowski, bo o nim mowa, jest najsłynniejszym mieszkańcem tego miasta i to jemu poświęcony jest trwający od wczoraj Sieradz Open Hair Festival. Do barberów na rynku w Sieradzu ustawiają się kolejki, o czym przekonała się nasza reporterka Agnieszka Wyderka.
4: Boki i tył trochę dłuższe, ale mogę ci zrobić na tym, co masz. Tylko nie będzie idealnie tak jak na zdjęciu, nie?
5: Taką też dopasowaną bardziej fryzurę.
4: To jest nowa pana odsłona?
6: Tak, zawsze jak jest taka możliwość, zawsze się oddaje tutaj rękom specjalistów. Tak obcinają bardzo perfekcyjnie i dobierają kontury włosów, wszystko do kontury twarzy, wszystko włosy, brody i tak dalej, żeby człowiek mógł normalnie wyglądać.
3: Jakie są te nowe trendy, jeżeli chodzi o fryzjerstwo męskie u barbera?
7: My tu proponujemy dobre rzemiosło. Jeśli chodzi o światowe trendy, to wiadomo, że to są teraz dłuższe włosy, inny ruch na włosach.
1: Akcje strzyżenia na rynku w Sieradzu potrwają jeszcze dziś i jutro od 13 do 18. U nas punktualnie o 13. Kolejne wydanie Faktów.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: A tu pod słońcem RMF FM. Paulina Sawicka z wami. Witajcie. Dzień dobry.

Gwiazdy Latte od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Zieliński.
2: Potrzebna cierpliwość, jak przy poszukiwaniu bursztynów. Autostrada bursztynowa A1 dziś pełna korków. Kierowcy skarżą się na to, dzwoniąc na gorącą linię RMF FM. Potem pytania o przyszłość Prawa i Sprawiedliwości, o sporach w głównej partii opozycji opowie nasz dziennikarz. W tych faktach odwiedzimy również kolejny raz trasę wyścigu górskiego Przełęcz pod Ostrą. Duże korki na autostradzie A1 w Pomorskiem i Kujawsko-Pomorskiem. Powodem są remonty na kilku odcinkach i zwężenia jezdni, a do tego duże natężenie ruchu. Nasi słuchacze, którzy jadą tą trasą, dzwonią na gorącą linię RMF FM, chcąc ostrzec innych kierowców.
3: Na wysokości Nowego Dworu w kierunku Gdańska A1 jest zablokowana. No półtorej godziny mi pokazuje mapa, że tutaj będę stał. Lepiej niech ludzie uciekają, niech tu nie jadą, niech nie wjeżdżają nawet na bramkę na A1, bo niech jadą innymi drogami, bo to nie ma sensu. Ja wjechałem, no niestety, już nie zawrócę.
2: Alarmuje nasz słuchacz pan Arek. Remonty również m.in. w okolicach Warlubia i Pelplina. Jeśli jesteście teraz w trasie i macie ważne informacje nie tylko z A1, przypominam numer naszej gorącej linii.
1: 600 700 800.
2: A wracając jeszcze na chwilę do autostrady A1, od węzła Gdańsk Południe do Grudziądza podróż w tej chwili zajmuje 2 godziny, w przeciwną stronę jest niewiele lepiej. Być może tylko kilka dni dzieli Prawo i Sprawiedliwość od rozłamu. W najbliższą środę upływa bowiem termin ultimatum, które władze PiS postawiły kilkudziesięciu parlamentarzystom skupionym w Stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego. Członkowie Rozwoju Plus, bo tak się to stowarzyszenie nazywa, mają złożyć oświadczenie o wystąpieniu z niego pod rygorem usunięcia z partii. Na linii z nami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, jest szansa na zażegnanie tego sporu?
4: Takiej nadziei nie dało piątkowe spotkanie Mateusza Morawieckiego z prezesem Kaczyńskim. Według Przemysława Czarnka jednak szansa oczywiście jest.
5: Jeśli oni wszyscy, moi przyjaciele, wypełnią oświadczenie, to wszystko będzie w porządku.
6: My na pewno tych oświadczeń, których się od nas oczekuje, nie podpiszemy i nie złożymy.
4: Odpowiada natychmiast jeden z członków stowarzyszenia, Krzysztof Sztucki. Ludzie prezesa jednak nie ustępują.
7: To jest stowarzyszenie, które jawnie szkodzi Prawu i Sprawiedliwości, podważając tak naprawdę i podkopując nasze poparcie.
4: Mówi rzecznik PiS i zapowiada, kto oświadczenie nie złoży, automatycznie będzie już poza partią.
6: Pewnie trzeba się z tym liczyć. To byłoby destrukcyjne dla Prawa i Sprawiedliwości. My nie chcemy tej partii opuszczać.
4: Odpowiada poseł Sztucki i te dwa osobne monologi potrwają co najmniej do środy.
2: To fakty RMF FM, 13:02. Wrócimy teraz w okolice Limanowej w Małopolsce. Trwa tam wyścig górski Przełęcz pod Ostrą. Od rana na starcie imprezy jest nasz wóz satelitarny. Łączymy się ponownie z reporterem RMF FM Maciejem Sołtysem. Maćku,
8: dzień dobry,
2: za nami próby, a kiedy pierwsze przejazdy
8: tak
2: na
8: jest.
2: Czas?
8: No właśnie, kierowcy właśnie zjechali z Przełęczy pod Ostrą i lada chwila, jak powiedzieli mi organizatorzy, start za około 15 minut. Tu wokół naszego żółto-niebieskiego wozu zgromadziło się mnóstwo kibiców. Są ludzie z całej Polski, ale też okoliczni mieszkańcy.
9: Niedaleko mieszkamy, więc jak nie skorzystać?
10: Poglądać super szybkie samochody. Głównie przyjechaliśmy dla syna, bo jest fanem motoryzacji, szybkich samochodów i ogólnie czekamy na 13, na pierwszy wyścig.
8: To które auto ci się najbardziej podoba?
11: No nie wiem, wszystkie są fajne.
8: A które jest najszybsze?
11: Te bolidy. No te bolidy są bardzo niskie niż te inne auta. Mają taki wydech, taki bardzo głośny niż te inne.
8: Pogoda sprawia tutaj trochę kłopotów kierowcom. Przed południem było słonecznie, potem ulewa mocno zmoczyła trasę. Jak widziałem na leśnych fragmentach, jest bardzo ślisko. Teraz znów wyszło słońce. Przypomnę, mamy tutaj 130 kierowców, a więc wypełniono limit, jaki może przejąć górska trasa ze Starej Wsi aż na Przełęcz pod Ostrą.
2: Za godzinę w Wołdrzychowicach Kłodzkich, miasteczku zniszczonym przez wielką powódź, zacznie się wakacyjny oddech. To wydarzenie, które łączy w sobie zabawę i pomoc psychologiczną dla rodzin, które 2 lata temu straciły poczucie bezpieczeństwa i swoje domy. Zapraszają wolontariusze Hania, Natalia i Krystian.
12: Byliśmy tu rok temu, widzieliśmy te straszne skutki powodzi. Program Oddech, którego celem jest pomoc psychologiczna na terenach popowodziowych, rozpoczęliśmy właśnie tu. Rok temu, w Dniu Dziecka, razem z radiem RMF FM.
13: Trenerzy, trenerka oddechu, interwentki kryzysowe, psycholożki realizowały warsztaty grupowe dla rodziców i dzieci. Mamy nadzieję, że udało nam się odbudować poczucie wartości, poczucie spokoju.
14: Dla uczestników dzisiejszego wydarzenia przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji. Dla najmłodszych gry, zabawy, dmuchańce, piana, party, a w międzyczasie rodzice będą mogli skorzystać z indywidualnych porad psychologicznych i oddechowych.
2: To wszystko w Szkole Podstawowej w Wołdrzychowicach Kłodzkich. To wydarzenie i pomoc dla potrzebujących jest wspólnym dziełem Fundacji Rodziny Maj i Fundacji Akuratna.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: A już za moment zrobimy taką przedfestiwalową rozgrzewkę. Zdradzę wam szczegóły. Nawet...

0: płat.
1: Czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Tam z nami Michał Zieliński.
2: Prezydent ponowi wniosek o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Jego kancelaria zapowiada, że dokument trafi do Senatu w przyszłym tygodniu. Spory ruch na drogach i kolejne dziś utrudnienie na autostradzie A1 w rejonie Trójmiasta. Duży korek też na S7. Poza tym faktach Morskie Oko, Grunwald i spadek liczby studentów z zagranicy w naszym kraju. Zgodnie z zapowiedzią w nadchodzącym tygodniu prezydent ponownie złoży do Senatu wniosek o referendum w sprawie przyszłości unijnej polityki klimatycznej, przekazuje w serwisie X Rafał Leśkiewicz z Kancelarii Prezydenta. Wczoraj Komisja Europejska przedstawiła długo zapowiadaną propozycję zmian w systemie ETS. Według Leśkiewicza opublikowany projekt pokazuje jednak zamiast rzeczywistych zmian pozorne tylko korekty. Więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl.
3: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
2: Kolejny raz dziś wracamy do problemów na autostradzie A1. Jakby nie było dość korków związanych z remontami pomiędzy Trójmiastem i Toruniem w obu kierunkach, to teraz jeszcze jadący na północ utknął w 2-kilometrowym zatorze między węzłami Włocławek Północ i Ciechocinek. Powodem jest zwężenie do jednego pasa, drugi jest zajęty, bo na wysokości Kozłowa samochód osobowy wjechał w bariery. 5-kilometrowej długości korek powstał na S7 po wypadku na wysokości węzła Gdańsk-Lipce na jezdni wiodącej w stronę Elbląga i dalej Warszawy. Zdarzyły się 4 samochody i ruch odbywa się tam również jednym tylko pasem. O ponad 7 tysięcy zmalała w ciągu ostatniego roku liczba studentów z zagranicy na polskich uczelniach. Eksperci tłumaczą, że to efekt m.in. zaostrzenia przepisów wizowych. Komentarze na ten temat zebrał reporter RMF FM Michał Dobrowicz.
4: Specjaliści podkreślają, że zainteresowanie studiami w Polsce nie spadło. Zwiększyły się tylko bariery formalne dla obcokrajowców i z tego wynika spadek liczby studentów. Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej profesor Jarosław Uriasz proponuje, by wprowadzić teraz ułatwienia.
5: Prowadzenie na przykład dla obcokrajowców centralnej rekrutacji po to, aby osoba nie musiała innych dokumentów składać w Gdańsku, w Krakowie czy w Rzeszowie, w Warszawie. Dla kandydata zagranicznego może nasz system byłby bardziej przejrzysty.
4: Z kolei rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku profesor Marcin Moniuszko zwraca uwagę, że zmienia się profil studenta z zagranicy. Jest coraz mniej tych z Azji czy z Afryki.
6: Zaczynamy wracać do pewnych korzeni. Znowu większość kandydatów na studia to są kandydaci pochodzący z krajów europejskich.
4: Według wyliczeń Fundacji Edukacyjnej Perspektywy odpływ studentów z zagranicy przyniósł ponad 500 000 000 zł mniej dla polskiej gospodarki, a chodzi o pieniądze, które w ostatnim roku studenci mogliby wydać na mieszkania, wizyty w restauracjach czy na transport.
2: Kilkudziesięciu obrońców praw zwierząt zebrało się na drodze do Morskiego Oka w Tatrach, by protestować przeciwko wykorzystywaniu koni do transportu turystów. Protestujący mieli namawiać turystów, by nie korzystali z tego typu usług, ale nie ma kogo namawiać, bo góralscy fiakrzy, nie chcąc zaogniać konfliktu, zrezygnowali dzisiaj z wożenia klientów.
7: Konie nie muszą być wykorzystywane do pracy. Nie chcą. Ciągnięcie wozu pod górę nie jest tym ruchem, którego potrzebuje koń.
8: To jest wybór chyba tych ludzi, co chcą iść albo jechać. Więc ja bym tego nie odbierał. Tym bardziej, że są ludzie starsi, którzy gdzieś tam potrzebują pomocy.
9: Nie jestem za tym, żeby jednak konikiem jechać.
10: Moim zdaniem, że tradycja powinna pozostać. Kwestia jest tylko i wyłącznie ich dostosowania i dbania o nie.
9: Koń pracuje, od zawsze pracował w polu. Pomaga nam w życiu. Tak naprawdę wszystkie zwierzęta, owce, kury.
11: Większość ludzi, które ma zwierzaka, dba o tego zwierzaka. Jak większość górali, którzy ma konia, będzie dbało o tego konia i myślę, że tym koniom się krzywda nie dzieje.
2: Mówili organizatorka protestu Joanna Marcinkowska, a także, jak słyszeliście, podzieleni w opiniach na ten temat turyści, którzy szli dzisiaj do Morskiego Oka. Punktualnie o 15:00 rycerze ruszą do walki. Na polach bitwy pod Grunwaldem zacznie się coroczna inscenizacja Wielkiej Bitwy z 1410 roku. Jak to jest żyć średniowieczem w XXI wieku?
12: Trochę jakby się było na pikniku ze znajomymi, ale w stylach historycznych i zachowując jakieś, no nazwijmy, wizualne pozory tego życia średniowiecznego.
13: Jak słychać, są tu duzi i mali. Co przyciąga? Co jest takim magnesem, żeby właśnie w ten sposób spędzać czas?
12: Dla większości z nas są to jakieś takie fascynacje z dzieciństwa, które przeszły potem na nasze dorosłe życie w jakiś konkretny sposób.
13: Czy to drogie hobby, pasja?
12: To zależy. Myślę, że można do tego hobby wejść z dosyć ograniczonymi środkami, ale jakby sky is the limit i można wydawać na to naprawdę ogromne pieniądze. Ale wydaje mi się, że nie trzeba być super bogatym, żeby zaczynać w tym hobby.
2: Z Mateuszem Młynarskim, chorążym z kompanii Gryfitów, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Na pewno w tej wielkiej bitwie znów znów zwyciężą nasi. A najnowsze fakty za godzinę przekaże Mateusz Bożek.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: A to nie koniec prezentów RMF FM, bo w tej godzinie też będę miała dla was bilety.
0: Łódka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam. A na początek w faktach o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Będzie ponowny wniosek o przeprowadzenie głosowania. Potem ważne informacje dla kierowców, m.in. z tras S7 i S11. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Liczą kilkaset lat. Teraz można je oglądać w Krakowie. Powiemy o niezwykłej wystawie o japońskiej historii. Będzie ponowny wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, zapowiedział w serwisie X szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Projekt ma według niego trafić do Senatu już w przyszłym tygodniu. W studio Tomasz Skory. Karol Nawrocki składał już podobny projekt i Senat go odrzucił. Czy tym razem może być inaczej?
2: Podając powody ponowienia wniosku, minister Szefernaker podkreśla, że senacka większość odrzuciła w maju ten wcześniejszy, przekonując, że ta inicjatywa jest niepotrzebna, bo w trwających rozmowach na ten temat rząd negocjuje w Brukseli korzystniejsze dla Polski rozwiązania. Zamiast rzeczywistych mamy jednak do czynienia tylko z pozornymi korektami, twierdzi już po rozmowach prezydencki minister i tym uzasadnia ponowny wniosek o referendum. Sęk w tym, że powodem odrzucenia wcześniejszego projektu była jednak treść proponowanego przez prezydenta pytania referendalnego. Czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia i cen energii? I zdaniem ponad 60 senatorów takie pytanie było nieuczciwe, bo sugerowało oczywistą odpowiedź. I to dlatego wniosek upadł. Przeprowadzenie referendum wymaga zgody Senatu. Kluczowa będzie więc treść pytania, jakie chce tym razem zadać Karol Nawrocki. Jeśli będzie takie jak za pierwszym razem, ten wniosek prawdopodobnie także upadnie.
3: Fakty RMF FM. Ważne ostrzeżenie dla kierowców.
1: Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze S11 w Wielkopolsce. W Trzcielinach koło Ostrowa Wielkopolskiego zderzyły się dwa auta osobowe. Jedno z nich dachowało. Droga w kierunku Kępna jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy. Utrudnienia także na trasie S7 w Warszawie. Między węzłami Głębocka i Modlińska zderzyły się dwa auta osobowe i samochód dostawczy. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Poznania. Około 12 km ma z kolei korek na trasie S7 w Warmińsko-Mazurskim. Na odcinku Elbląg-Pasłęk w pobliżu węzła Bogaczewo zderzyły się trzy osobówki. Jeden pas w kierunku Warszawy jest zablokowany. Są smaczne i mają wiele korzyści dla naszego zdrowia, a te zebrane na przełomie lipca i sierpnia smakują najlepiej. Zbliża się szczyt sezonu borówkowego. To może być dobry, ale wymagający rok, ocenia Mateusz Wdowiak, plantator z Pilchowa pod Szczecinem.
4: Mamy bardzo dużo owoców. Na wiosnę mieliśmy tutaj dosyć silne przymrozki, natomiast u nas udało się uratować. Też dotknęła nas dosyć duża fala takich kilku dni bardzo gorących. Ten rok był bardzo trudnym rokiem, ale też jest dobry, bo generalnie warunki takie do wzrostu wegetatywnego, jeżeli chodzi o same krzewy, no są znakomite.
1: Nasza reporterka pytała też na plantacji w Pilchowie, jak powinna wyglądać dobra borówka.
4: Przede wszystkim musi mieć ten woskowy, taki jasny nalot. Oczywiście mogą się tam trafić, bo to zależy też od otarcia, od liści i tak dalej. Mogą się trafić też częściowo owoce, które są bardziej ciemne, ale ona generalnie powinna być jasna, powinna mieć twardą, chrupiącą skórkę. Te owoce muszą być niepopękane, nie może się robić z tego po prostu taki dżem. I wtedy to jest odpowiednia jakość borówki.
1: Jeśli pogoda dopisze, borówkowy sezon potrwa do końca sierpnia, a za kilogram tych owoców zapłacimy około 30 paru złotych. W Japonii symbolizują odwagę, wytrwałość i determinację. W Krakowie, w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga, dziś wernisaż wystawy Akutsushima – Wyspa Ważek. To ekspozycja, na której zobaczymy oryginalne, liczące kilkaset lat samurajskie zbroje z prywatnej kolekcji.
5: Zbroje te zachwycają nas swoją kolorystyką, swoją modułowością, swoimi symbolami i znaczeniami. I to właśnie jest urok zbroi japońskiej.
1: Mówi Adam Jurgilewicz, współwłaściciel kolekcji samurajskich zbroi.
5: Zbroja japońska konstruowana była modułowo, pasowała na różne sylwetki, można było ją ubierać zarówno przez mężczyznę, jak i przez kobietę, przechodziła z pokolenia na pokolenie. Łatwo też było ją naprawiać. Zbroja pozwalała na większą mobilność, zwłaszcza zbroje typu nowoczesnego. Oczywiście mówiąc o zbroi nowoczesnej, mamy na myśli lata 1500-1600, a nie czasy współczesne.
1: Wystawę w krakowskiej Mandze będzie można oglądać do 11 listopada, a kolejnych faktów w RMF FM będziecie mogli posłuchać o 16.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Naszenasiona.pl.
7: I mamy taki dzień deszczowo-burzowy, 26 stopni teraz w Lublinie, 25 w Białymstoku, 24 w Gorzowie, 20 w Koszalinie, 26 we Wrocławiu. Jeśli szukamy tych pogodnych rejonów, no to właśnie zachodniopomorskie jest raczej spokojnie. Okolice Poznania i Bydgoszczy może być właśnie burzowo. I ta burza też idzie na południe, tu okolice Krakowa, Górny Śląsk, też Lublin, okolice Lublina również i Mazury może być burzowa.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Naszenasiona.pl.
7: Ale wakacyjny klimacik i tak
0: RMF 5.

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

wkład. Czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: RMF 5.
1: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
2: Fakty w RMF FM o 16:00. Mateusz Bożek.
3: Nawet kilka dni może zająć przywrócenie ruchu pociągów na linii Nowy Sącz-Krynica. Ruszyła naprawa uszkodzonej trasy. Kierowcy, spodziewajcie się utrudnień na Krajowej 19 na Podkarpaciu. Jeśli jedziecie tą trasą, dajcie głośniej. W Miami dziś starcie dwóch piłkarskich potęg w meczu o trzecie miejsce tegorocznego mundialu. Francja zmierzy się z Anglią. Polskie linie kolejowe rozpoczęły naprawę torów na linii z Nowego Sącza do Krynicy, na której wczoraj wykoleił się pociąg towarowy. O szczegółach reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
4: Już w nocy udało się postawić na tory dwa wagony i razem z 15 innymi przetoczyć je na stację w Nowym Sączu. Dzisiaj specjalny pociąg techniczny z dźwigiem przeciągnął kolejne 6 wagonów na stację Wierchomli i teraz przeciągane są kolejne dwa. Od razu też przystąpiono do naprawy torowiska, poinformowało biuro prasowe PLK. Wiadomo już, że uszkodzeniu uległo blisko 800 metrów torów, a na 500 metrach trzeba będzie wymienić podkłady kolejowe. To może zająć kilka dni. Dopiero wtedy będzie mógł przyjechać specjalny dźwig kolejowy, który wyciągnie te wagony, które wpadły do popradu bądź oparły się na brzegu rzeki.
3: Duży pożar w opuszczonym hotelu w Zakopanem. Ogień pojawił się w kilku miejscach jednocześnie, dlatego strażacy przypuszczają, że było to działanie celowe. Z pożarem walczyło 9 zastępów straży pożarnej. Płomienie szybko ugaszono. W nieużywanym od kilku lat budynku nikogo na szczęście nie było. To kolejny pożar w hotelu Panorama. Ostatni raz palił się tam niespełna tydzień temu. Jedna osoba została ranna w wypadku motocykla z autem osobowym na Krajowej 19 w miejscowości Połomia na Podkarpaciu. To odcinek Rzeszów-Domarac. Droga w tej chwili jest zablokowana. 4 kilometry ma z kolei korek na Krajowej 20 niedaleko Szymbarku na Pomorzu. Wprowadzono tam ruch wahadłowy po wypadku dwóch samochodów osobowych. Nikt nie został ranny. 3 miesiące spędzi w areszcie 27-latka, która w Hucie Dąbrowa na Lubelszczyźnie potrąciła rowerzystkę przewożącą dwoje małych dzieci. Zdecydował tak sąd. Kobiecie za spowodowanie wypadku grozi do 8 lat więzienia. Poszkodowani mieli bardzo poważne obrażenia. 3 śmigłowcami LPR zostali przetransportowani do szpitala. Więcej informacji o tym wypadku znajdziecie na stronie rmf24.pl. Dziś w Miami mecz o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata. Francja zawalczy o nie z Anglią. Obie futbolowe potęgi celowały w finał, poniosły jednak wcześniej porażki. Trójkolorowi z Hiszpanią, a synowie Albionum z Argentyną. Były reprezentant Polski Marek Jóźwiak w rozmowie z naszym dziennikarzem sportowym Cezarem Dziwiszkiem spodziewa się jednak, że motywacji jednym i drugim nie zabraknie.
5: Ja myślę, że tej rangi, to spotkanie na mistrzostwa świata absolutnie. Myślę, że jeśli ktoś by to wszystko lekceważył, mimo wszystko gramy o trzecie miejsce. W meczu również ważnym dla trenera i dla zawodników, którzy będą puszczać tą reprezentację, więc myślę, że mimo wszystko Francuzi i Anglicy potraktują to spotkanie poważnie dla swoich krajów, dla samych siebie i dla kibiców, którzy będą na stadionie.
3: Spotkanie na stadionie w Miami obejrzy ponad 60 tysięcy kibiców. Dla selekcjonera Francji Didiera Deschampsa będzie to pożegnanie z reprezentacją, którą prowadzi od ponad 14 lat. Pierwszy gwizdek w meczu o brąz mundialu o 23:00.
6: 100 sposobów na weekend w faktach RMF FM.
3: Wyjątkowe, zabytkowe Citroeny zjechały dziś do Łodzi. Wśród nich DS-y, czyli boginie. Auta, które do tej pory zachwycają designem. Tak twierdzą miłośnicy Citroenów, których spotkała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
7: Pani jest wielbicielką Citroenów?
8: Citroenów i zdjęć.
7: Co przykuło uwagę? To wyposażenie, ta skóra?
8: Nie, po prostu lubię DS-y stare.
9: Ja byłem właścicielem Citroena.
7: Czyli jest sentyment, tak?
9: Tak, a teraz jestem Peugeota, także cały czas Francja.
10: Mają taką duszę w sobie.
7: Jeżeli chodzi o wygląd, który z tych pojazdów jest taki nowatorski?
11: Z pewnością jest to Citroen DS, ponieważ projekt, który pojawił się w salonie w 1955 roku, zdominował salon motoryzacyjny w Paryżu. Inne stoiska puściły pustkami, a tam był taki, są zdjęcia, potężny wieniec ludzi, którzy się nie mogli dopchać. Auto na tamten czas wyglądało zrzucone z kosmosu. W ogóle nie przystawało w żaden sposób designersko do tego, co spotykało się na ulicach, co prezentowała konkurencja.
3: Ekspozycja Pod chmurką na rynku łódzkiej manufaktury otwarta jest dla wszystkich.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Słuchasz Polskie Przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie Przeboje. Polski Rock. PRL. Polski Hip-Hop. Polska Alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: 17. Mateusz Bożek.
2: A zaczynamy od tragicznego wypadku na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. Jedna osoba zginęła. Spore utrudnienia także na A1 niedaleko Torunia. W faktach również o walce ze skutkami burz, które przechodzą nad Polską. Strażacy interweniowali już kilkaset razy. Na koniec Poznań, w którym od dziś króluje Zdzisław Beksiński. Jedna osoba zginęła, druga została ranna w tragicznym wypadku na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. W okolicy węzła Gościsław między Legnicą a Wrocławiem samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Autostrada w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Policjanci apelują o wybieranie tras alternatywnych, bo utrudnienia mogą potrwać jeszcze nawet kilka godzin. Poważne utrudnienia także na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem między węzłami Lisewo i Tużno. W Nowym Dworze zderzyły się aż 4 samochody. W wypadku ranna została jedna osoba. Na bramkach wjazdowych tworzą się korki, bo ten odcinek autostrady był czasowo zamknięty. Zalecany jest objazd przez węzeł Lisewo. Ponad 400 razy strażacy wyjeżdżali do usuwania skutków ulewnego deszczu i burz, które przechodzą przez Polskę. Najwięcej, prawie 140 w Kujawsko-Pomorskiem, 43 na Śląsku i po 36 w Wielkopolsce i na Mazowszu. Teraz niebezpieczny front burzowy przesuwa się na wschód. W faktach nasza reporterka Magdalena Greinert. Magdo, gdzie teraz może grzmieć i padać?
3: Na wschodnich krańcach Polski od Suwałk przez Białystok i Białą Podlaską do Ustrzyk Dolnych. Grzmi też w okolicach Mielca, Ostrowca Świętokrzyskiego, Rzeszowa, Katowic, Opola i Rybnika. Miejscowo burze mogą pojawiać się we wschodniej połowie kraju.
4: Będą im nadal towarzyszyć gwałtowne zjawiska, takie jak ulewne opady deszczu, lokalnie także gradu i silne porywy wiatru do 80 km na godzinę.
3: Mówi nam synoptyk Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jutro deszczowy i burzowy front będzie się przesuwał z zachodu na wschód. W południe może grzmieć w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie, a w kolejnych godzinach front przybierze na sile i niebezpieczne burze będą pojawiać się w całej wschodniej połowie kraju.
2: Sanepid przypomina, że kąpiel w wodzie, gdzie zakwitły sinice, jest niebezpieczna dla zdrowia. Do odwołania zakazano kąpieli m.in. na dwóch kąpieliskach miejskich nad jeziorem Ukiel w Olsztynie przy ulicy Kapitańskiej.
5: Kąpanie się w wodzie, gdzie występują sinice i następuje ich rozkład i uwolnienie tych toksyn, grozi zapaleniem spojówek. To jest kwestia poparzeń zmian skórnych, to jest również kwestia wymiotów, nudności, biegunek, uszkodzenia wątroby. Proszę również pamiętać o tym, bo często ja to widuję, że ludzie się nie kąpią, ale ich zwierzęta, czyli psy, tą wodę jednak piją. To jest równie groźne dla zwierząt, jak i równie groźne dla ludzi.
2: Mówił szef warmińsko-mazurskiego sanepidu, Janusz Dzisko.
6: Sztuka w faktach RMF FM.
2: Ponad 120 prac Zdzisława Beksińskiego można od dziś podziwiać na międzynarodowych targach poznańskich. To fotografie, rysunki i obrazy jednego z najwybitniejszych artystów XX wieku. Wśród dzieł na wystawie Beksiński w Poznaniu są także te rzadko prezentowane, pochodzące ze zbiorów prywatnych.
7: Od tych najwcześniejszych lat 50. po ostatnie obrazy ostatniego roku życia twórcy. Jest to jeden z najszerszych prezentacji jego dorobku malarskiego, więc z kolekcji Muzeum Historycznego w Sanoku przyjechało większość dzieł, które my przechowujemy w magazynach muzealnych. Prace, które są pokazywane tylko przy okazji wystaw czasowych, więc jest to wyjątkowa okazja. Ta kolekcja sanocka wzbogacona jest o 20 prac z kolekcji prywatnych. Prac, które były bardzo rzadko pokazywane bądź nie były jeszcze prezentowane szerszej publiczności.
2: Mówiła Dorota Szomko-Osenkowska, kustosz Muzeum Historycznego w Sanoku. Wystawę w Poznaniu można podziwiać do połowy października.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: FM przed mikrofonem Mateusz Bożek.
2: Dodatkowe cła na Kanadę za pożary lasów? Tego chce Donald Trump, na którego natychmiast spadła fala krytyki. Kierowcy, zablokowana jest autostrada A4 w Tarnowie. Jeśli jedziecie tą trasą, dajcie głośniej. A na koniec mundial. Dzisiejszym zmaganiom Francji i Anglii będzie się przyglądać amerykańska Polonia. Donald Trump grozi Kanadzie dodatkowymi cłami. To ma być kara za dym pochodzący z pożarów lasów na terenie tego kraju, a który pojawił się nad Stanami Zjednoczonymi. Prezydent USA przekonuje, że to utrudnia życie Amerykanom i chce pociągnąć Kanadę do odpowiedzialności. Spowity dymem jest m.in. Waszyngton. W faktach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle, zapowiedź Trumpa spotkała się z ogromną krytyką.
3: Dzień dobry, tak, bo Kanada, kiedy choćby w zeszłym roku szalał ogromny pożar w Kalifornii, wysłała swoje samoloty gaśnicze, by pomóc kolegom strażakom z USA w walce z żywiołem. Kilka dni temu kanadyjski pilot strażak zginął w czasie akcji gaśniczej w Colorado. Wielkie pożary lasów co jakiś czas są po obu stronach granic. Pociągamy Kanadę do odpowiedzialności za to, że nie dba właściwie o swoje lasy i zarośla. Grzmi Trump i grozi cłami. Niech amerykańscy politycy przestaną się skarżyć na zadymienie z powodu pożarów lasów w Kanadzie i wyślą pomoc, tak jak Kanada wysyła strażaków do USA. Oświadczył w Toronto premier prowincji Ontario Doug Ford w odpowiedzi na groźby prezydenta Trumpa. Sąsiedzi sobie pomagają. Dlatego Ontario zawsze pomagało amerykańskim partnerom wtedy, gdy tego potrzebowali, napisał Ford. W Kanadzie groźby Trumpa spotkały się z ogromną krytyką i są kolejnym etapem budowania ogromnej niechęci do obecnej administracji USA. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Kierowcy, po zderzeniu trzech osobówek między węzłami Tarnów-Mościce, Tarnów-Centrum zablokowana jest autostrada A4 w kierunku Rzeszowa. W wypadku nikt na szczęście nie ucierpiał. Ponad 400 zatruć dopalaczami, czyli nowymi substancjami psychoaktywnymi, odnotował od początku roku Główny Inspektorat Sanitarny. Dowiedział się dziennikarz RMF FM. Specjaliści ostrzegają, że problem nasila się w czasie wakacji. Na linii nasz reporter Michał Dobrołowicz. Jak te dane komentują eksperci?
4: Toksykolog profesor Bartosz Wielgomas widzi, że zatruć jest mniej niż kilkanaście lat temu, przed zaostrzeniem przepisów, ale problem wciąż istnieje.
5: Nowe substancje coraz to są wprowadzane na rynek. Ten problem, on trwa.
4: Specjaliści potwierdzają, że zatrucia dopalaczami najczęściej dotyczą młodych dorosłych, czyli osób, które skończyły 18 lat i osób po 30.
5: Nowe substancje psychoaktywne z reguły są stosowane przez młodzież i osoby, które już stosowały w przeszłości substancje.
4: Z informacji, które uzyskałem w sanepidzie, wynika, że trendy europejskie wskazują, że niestety dzisiaj ryzyko zatruć dopalaczami rośnie i wynika z pojawiania się właśnie nowych substancji. Sprzedaż niemal w całości odbywa się teraz w internecie i tu specjaliści apelują do rodziców o czujność i przypominają, że dopalacze mogą być śmiertelnie niebezpieczne.
6: Mundial w faktach RMF FM.
2: Za 5 godzin na mundialu starcie dwóch piłkarskich potęg. Mecz Anglii z Francją, którego stawką jest trzecie miejsce na tegorocznych mistrzostwach. Obserwować będą m.in. zawodnicy klubu Stal Mielec Nowy Jork. Drużyna złożona z przedstawicieli Polonii gra w amatorskich rozgrywkach. Jak przyznaje jej trener Paweł Zalewski, miasto żyje mistrzostwami świata, rozgrywanymi m.in. w Stanach Zjednoczonych.
7: Jeżeli idziesz gdzieś na jakąś strefę kibica, naprawdę można poczuć rewelację na atmosferę. Tu jest bardzo dużo latynosów. To oni mają piłkę we krwi. Kibicowanie z nimi, imprezowanie z nimi to jest w ogóle jedna wielka fiesta.
8: Jak to się stało, że Stal Mielec zagościła w Nowym Jorku?
7: Znalazło się kilku pasjonatów, którzy postanowili sobie w 2004 roku stworzyć drużynę złożoną tylko z Polaków tutaj mieszkających. To akurat byli wariaci z Mielca. Przekrój kibiców różnych klubów jest przeogromny, tak? No bo są i kibice Lecha Poznań, ja jestem kibicem Legii, są kibice Stali Mielec.
2: A z trenerem Stali Mielec Nowy Jork rozmawiał nasz specjalny wysłannik na tegoroczne Mistrzostwa Świata, Wojciech Marczyk. Trójkolorowi kontra synowie Albionu. Początek tego starcia, przypomnę, dziś o 23:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

RMFFM. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: 19. Fakty w RMF FM. Mateusz Bożek.
2: Prezydent Węgier Tamás Szuljok kończy kadencję. Na początek w faktach pilna informacja z Węgier. Później sport w siatkarskiej Lidze Narodów, dziś starcie Polski z Francją. A na koniec coś dla fanów motoryzacji.
3: Jezu, ile to ma koni?
4: 700?
2: W Małopolsce trwa wyścig górski. Prezydent Węgier Tamás Szuljok podpisał poprawkę do konstytucji, która kończy

0: jego kadencję jako głowy państwa, podała agencja Reutera. Pierwotnie miała ona trwać do marca 2029 roku, a wygaśnie dzień po opublikowaniu podpisanego dokumentu w dzienniku urzędowym. To oznacza, że węgierski parlament musi wybrać nowego prezydenta w ciągu 30 dni. Szuljok uważa, że zakończenie jego mandatu jest przykładem nadużycia władzy politycznej, a jego następca będzie zależny od władzy wykonawczej i przestanie pełnić rolę hamulca lub równowagi. W piłkarskich Mistrzostwach Świata Francuzi zmierzą się dziś z Anglią o trzecie miejsce. Z kolei w siatkarskiej Lidze Narodów Trójkolorowych czeka również dzisiaj starcie z reprezentacją Polski. Biało-czerwoni w ostatnich spotkaniach pewnie pokonali Bułgarię oraz tej nocy Brazylię. Czy tak gładko pójdzie naszym siatkarzom w starciu z Francuzami? O tym dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek.
1: Z Francją mistrzami olimpijskimi powinno być dużo łatwiej niż dwa lata temu w Paryżu. Po pierwsze, Trójkolorowi grają w Lidze Narodów rezerwami. Po drugie, co łączy się z pierwszym, stracili szansę na awans do turnieju finałowego. Nasz libero Jakub Popiwczak mimo to nie chce ich lekceważyć.
2: Francuzi są może w troszkę słabszym składzie niż moglibyśmy sobie ich wyobrazić, gdyby przyjechały te największe nazwiska. Natomiast to są zawsze bardzo, bardzo groźni zawodnicy, bardzo groźny zespół.
1: Początek spotkania Polska-Francja w Chicago o 23:00. Uwaga wielu francuskich fanów o tej godzinie skoncentruje się jednak na Miami, gdzie piłkarska kadra rozpocznie mecz o trzecie miejsce mundialu z Anglikami.
3: Fakty z Małopolski.
0: Przez cały weekend koło Limanowej w Małopolsce trwa wyścig górski Przełęcz pod Ostrą. 130 kierowców z 15 krajów zmaga się z trudną, ale niezwykle malowniczą trasą. Nasz reporter Maciej Sołtys wsiadł do jednej z maszyn i pokonał 5,5-kilometrowy odcinek.
4: Jedziemy autem. Lamborghini.
5: Jezu, ile to ma koni?
4: 700.
5: Będziemy jechać szybko?
4: Postaramy się jechać szybko, po czarnym i na wprost.
6: To jest tak, że jadę z lewą nogą, hamuję, używam do hamowania lewej nogi, czy to wolne zakręty, czy duże hamowania. W tym samochodzie, którym dzisiaj jedziemy, biegi są przy kierownicy, tak zwane manetki. Tym, którym startowałem, to był Mitsubishi Lancer Evo 9. Tam było około 800 koni, tak zwany Bergmonster, te czarne potwory, które tutaj w Limanowej się zjeżdżają i rywalizują. Tam też były biegi przy kierownicy i jadę prawa noga na gazie, lewa na... Okay. Lewą hamuję po prostu.
7: No ma to auto buta.
8: Mamy sorbę. Czujnik w auto płynie, jak zauważyłeś?
7: Tak.
8: Opona nie trzyma.
0: 700 koni mechanicznych. To dopiero moc. A za kierownicą Lamborghini kierowca wyścigowy Daniel Stawiarski. Jutro kolejny dzień zmagań. Arboretum Kórnickie pod Poznaniem świętuje w tym roku swoje 200-lecie. Z tej okazji już jutro w ogrodzie dendrologicznym dzień otwarty i wiele atrakcji. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie, mówi Kinga Nowak z Arboretum Kórnickiego.
9: Zaczynamy w ogóle jogą w Arboretum, dlatego że to jest piękne miejsce, żeby taką aktywność również prowadzić. I postaramy się, trzymamy bardzo mocno kciuki, że uda się zebrać 200 joginów na 200 lat Arboretum. Również stanowisko arborystów to niesamowicie ważny zawód, jeżeli chodzi o opiekę nad starymi drzewami, nad starymi parkami. Zaprosiliśmy arborystów, żeby pokazali, jak wygląda praca arborysty, jak wspinają się na linach gdzieś tam w korony drzew i żeby opowiedzieli o tym, jakie są metody zabezpieczania drzew, dbania o sędziwe drzewa.
0: A ja jeszcze dodam, że wstęp na urodziny Arboretum jest wolny.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF FM, najlepsza muzyka pod słońcem, a skoro sobota...

0: w radiu RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM, co z radością czynimy?
2: Na początek Bliski Wschód. Jak donosi nasz korespondent, Amerykanie mają szykować kolejne ataki na Iran. Teheran tymczasem grozi Stanom Zjednoczonym. Potem ważne informacje dla kierowców z Krajowej 15. A na koniec o uczniach z Dolnego Śląska, którzy mimo wakacji pojawili się dzisiaj w szkole. Wszystko po to, by pomóc potrzebującym. Najwyższy przywódca Iranu, Mojtaba Chamenei, grozi Stanom Zjednoczonym. W najnowszym oświadczeniu pisemnym stwierdził, że jeśli USA nie zakończą działań zbrojnych, to czekają ich, tu cytat, niezapomniane lekcje. Wszystko wskazuje jednak na to, że amerykańskie siły zbrojne tej nocy nadal będą kontynuować ataki. Donosi zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Jednocześnie Iran odpowiada kolejnymi atakami rakietowymi i dronowymi na amerykańskie cele w regionie Zatoki Perskiej. Alarmy ogłoszono m.in. w Kuwejcie i Bahrajnie. Amerykańskie media oceniają, że obie strony znalazły się na progu znacznie szerszego konfliktu. Wall Street Journal pisze o stopniowym wchodzeniu USA i Iranu w wojnę o większej skali. Axios informuje, że Waszyngton wzmacnia siły w regionie i przygotowuje się na możliwość dalszej eskalacji. Mimo trwających deklaracji

0: O gotowości do rozmów dyplomatycznych wymiana ognia nie ustaje. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 15 w Kujawsko-Pomorskim. W pobliżu Niewierza to między Toruniem a Brodnicą zderzyły się dwie osobówki. Wprowadzono tam ruch wahadłowy.
2: Praca, ludzie, pieniądze. W faktach RMF FM.
1: Coraz więcej polskich firm sięga po pracowników z Azji i Ameryki Południowej. Spośród przedsiębiorstw, które planują w tym roku zwiększenie zatrudnienia, co czwarte chciałoby przyjąć obcokrajowca. Tak wynika z wyliczeń Agencji Pracy Personal Service. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, dlaczego cudzoziemcy są coraz bardziej i znajdują się coraz bardziej w centrum uwagi rekruterów?
3: Z jednej strony chodzi o pieniądze. Przyjezdni z zagranicy mogą mieć mniejsze oczekiwania finansowe. Z drugiej strony chodzi o chęci. Duże zakłady skarżą się, że do pracy na wielu stanowiskach nie ma chętnych. W ostatnich latach pierwszym wyborem z uwagi na olbrzymią migrację byli pracownicy z Ukrainy. Teraz to się zmienia.
4: No nie ma tych nowych fal migracji, dlatego że mężczyźni nadal z Ukrainy nie mogą wyjeżdżać. To właśnie zmotywowało pracodawców do tego, żeby szukać pracowników gdzie indziej.
3: Monika Baneś-Bator z Personal Service wskazuje, że firmy nadal wolą zatrudniać obywateli Ukrainy niż pracowników z innych kontynentów. Jako powód wskazują różnice językowe i kulturowe. Wkrótce jednak może zacząć brakować ukraińskich rąk do pracy.
1: Mimo wakacji większość uczniów podstawówki w Ołdrzychowicach Kłodzkich na Dolnym Śląsku pojawiła się dziś w szkole. Razem z rodzicami wzięli udział w akcji Wakacyjny Oddech. To projekt pomocy psychologicznej dla rodzin z terenów powodziowych. Pomysłodawczynią akcji jest Marzena Maj z Fundacji Rodziny Maj.
5: Dziś robimy podsumowanie projektu, który ma tej społeczności przynosić dobre chwile, głęboki oddech, ale chyba to, co najważniejsze, uśmiech na twarzy, i to jest przede wszystkim najważniejszy cel naszych działań. Nie spodziewaliśmy się takiej frekwencji, tak wielu rodziców, tak wielu dzieci.
6: Dużo mi to pomogło. Od tamtej pory dużo się naprawdę zmieniło. Ja już nie mówię o półtora roku, bo to tam to było, minęło, trudno, trzeba dalej żyć, tak? Ale po tych zajęciach to nabrałam więcej wiary w siebie.
7: No, każda forma spotkania się, porozmawiania, aktywności, no, słychać śmiech dzieci, tak? No to nie trzeba nic więcej mówić, tak?
8: Dziewczyny, jak się dzisiaj bawicie?
9: Dobrze. Dobrze. Takie spotkania są fajne.
1: A to wydarzenie i te spotkania oraz pomoc dla potrzebujących wspólnie organizują Fundacja Rodziny Maj i Fundacja Akuratna.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: RMF FM, czas na mistrzowskie fakty sportowe. Zaprasza Cezary Dziwiszek, witaj.
11: Dobry wieczór, witam serdecznie. Nikt z nas nie chciał grać meczu o trzecie miejsce, przyznał na przedmeczowej konferencji obrońca reprezentacji Francji Ibrahima Konate. Fakty są jednak brutalne. Trójkolorowi po bolesnej porażce z Hiszpanią w półfinale mundialu już za niespełna 3 godziny o 23:00 rozpoczną spotkanie o brąz z Anglikami. Będzie ono pożegnalnym dla selekcjonera Didiera Deschampsa, który zdobył z Francją Mistrzostwo Świata w 2018 roku. Nikt tu nie będzie płakał. Wiem, że będzie mi brakowało reprezentacji Francji, ale miałem przywilej przez 15 lat trenować się w jej koszulce, doświadczać się wspaniałych chwil, także tych trudnych. No i proszę, koniec nadchodzi.
12: Il arrive, voilà.
11: Selekcjonerem Anglików po tym spotkaniu, bez względu na wynik, prawdopodobnie pozostanie Thomas Tuchel, mimo krytyki, jaka spadła na niego po przegranym półfinale z Argentyną. Niemiec sam zapowiedział, że nie odejdzie z kadry. Kimi Antonelli z Mercedesa znów najszybszy w kwalifikacjach, tym razem do jutrzejszego Grand Prix Belgii, oczywiście Formuły 1. Pole position dla 19-letniego Włocha, zanim wystartuje Max Verstappen z Red Bulla. Piąte miejsce zajęła Natalia Bukowiecka w biegu na 400 metrów podczas meetingu Diamentowej Ligi w Londynie. Polka wyrównała swój najlepszy tegoroczny wynik 50 sekund 10 setnych, ale do rekordu Polski wciąż brakuje ponad sekundy. Bieg wygrała mistrzyni olimpijska Marlejda Paulino z Dominikany. Przed Bukowiecką trzydniowe Mistrzostwa Polski w Białymstoku od 22 lipca.
10: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
13: Z dobrymi informacjami pogodowymi przychodzę do Was, ponieważ opady oraz przelotne burze, które były we wschodniej części kraju, już opuszczają właśnie nasze granice. Jeszcze przelotnie może padać na Warmii i Mazurach, a także w okolicach Białegostoku, ale te opady będą zanikać. Noc jeszcze z tych cieplejszych od 13 na północy, przez 15 w centrum do 17 na Podkarpaciu. Gramy, gramy, nie gadamy. To jest hasło, które obowiązuje w weekendowe wieczory.

0: wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: A fakty RMF FM, które zebrał i przedstawi Mateusz Bożek.
2: Groźny wypadek w słowackim Raju. 17-latek spadł z wysokości około 20 metrów. Ranny trafił do szpitala. Kierowcy, was ostrzegamy przed utrudnieniami na autostradzie A1 niedaleko Katowic. Nie przeszkodziły w tym ani deszcz, ani błoto. Polacy znów zwyciężyli pod Grunwaldem. W inscenizacji wziął udział ponad 1000 rekonstruktorów. Siedemnastolatek z Polski uległ poważnemu wypadkowi w słowackim Raju. Chłopiec po przejściu metalowej drabinki przy duchowym wodospadzie poślizgnął się i spadł z około 20 metrów. Doznał urazu obu nóg i otarć głowy. Został opatrzony i przewzniesiony na noszach do miejsca, z którego śmigłowiec mógł go zabrać do szpitala. Spore utrudnienia na autostradzie A1 w Śląskiem. Na odcinku Pyrzowice-Woźniki samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Dwa pasy w kierunku Częstochowy są zablokowane. Wołodymyr Zełenski rozważa dymisję naczelnego dowódcy armii Ukrainy, generała Oleksandra Syrskiego, donosi Financial Times. Według dziennika Syrski jest skonfliktowany z byłym ministrem obrony Michałem Fedorowem. Między innymi ten konflikt miał doprowadzić do dymisji tego drugiego. Odejście Fedorowa zapoczątkowało jednak masowe protesty w Ukrainie. Wybuchły m.in. w Kijowie i kilku większych miastach, takich jak Odessa i Charków. Zgodnie

0: ustaleniami brytyjskiego dziennika do zwolnienia Syrskiego mogłoby dojść w przypadku znalezienia kandydata na jego miejsce. Warunkiem byłoby sprawne przekazanie dowodzenia. W sierpniu ruszyć może pierwsza część wsparcia dla rolników poszkodowanych przez gradobicia i susze. Takie informacje w Ministerstwie Rolnictwa uzyskał dziennikarz RMF FM. Michał Dobrołowicz teraz z nami w faktach. W jaki sposób rolnicy mogą starać się o to wsparcie?
1: Od początku lipca działa aplikacja, w której rolnicy wprowadzają dane do wniosku o oszacowanie strat spowodowanych suszą. Tu wszystko odbywa się elektronicznie. Inaczej to wygląda w przypadku strat po burzach i gradobiciach. Tu skalę szkód już szacują specjalne komisje, które zajmują się też szkodami, które wyrządziły jeszcze wiosenne przymrozki. A efekty wciąż widać, przyznają rolnicy z okolic Grójca na Mazowszu.
2: U nas to nie ma co, bo u nas zmarzło na wiosnę. Bardzo mało było, 10% tylko nam zostało.
1: Starają się państwo o odszkodowanie teraz?
2: No tam złożony jest wniosek, ale to może czy będzie, czy nie, to nie wiem. Na razie to jest złożone.
1: W tym tygodniu Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa zaapelowała o jak najszybsze zgłaszanie strat spowodowanych przez pogodę. Im szybciej gotowe będą protokoły, tym większe będą szanse na szybką pomoc. Według danych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach suszą zagrożonych jest teraz ponad 350 gmin, czyli niemal co siódma gmina w naszym kraju. Najmocniej widać to w południowo-wschodniej Polsce.
3: Spotkanie z historią w faktach RMF FM.
0: Aż 1400 rekonstruktorów wzięło dzisiaj udział w inscenizacji bitwy pod Grunwaldem. Ponad 600 lat temu wojska polsko-litewskie odniosły wielkie zwycięstwo nad Zakonem Krzyżackim. O bitwie z 1410 roku wiemy sporo, ale wciąż są jeszcze pytania bez odpowiedzi, mówi Jarosław Malecki z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.
4: To, że ona była wielka, to już wiemy, bo w historii jest zaznaczona jako magnum, czyli rycerze, którzy od strony Zakonu Krzyżackiego wrócili do swoich miast, wiosek w Europie, oznaczali to jako magnum. I w podzieńce za życie stawiali kapliczki, krzyże, a nawet i kościoły. A więc to było bardzo ważne. Dla nas jeszcze jest istotna sprawa związana z dużą ilością zabitych, a więc odnalezienia jeszcze szkieletów. Nad tym jeszcze pracujemy i mam nadzieję, że któregoś pięknego dnia złapiemy sygnał i będziemy przeszczęśliwi.
0: Trzymamy więc kciuki za sukces poszukiwań. A my za chwilę w RMF FM przeniesiemy się ze świata historii do świata sportu.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Mistrzowskie fakty sportowe, ponownie Cezary Dziwiszek.
5: Coraz bliżej do meczu o trzecie miejsce na Mundialu. O 23.00 pierwszy gwizdek na stadionie w Miami, gdzie Francja zmierzy się z Anglikami, którzy w półfinale z Argentyną dobrze zaczęli, ale przegrali 1-2, broniąc prowadzenia, zdaniem byłego reprezentanta Polski Marka Jóźwiaka, w zbyt głębokiej defensywie.
6: Mam nadzieję, że Tuchel pójdzie do głowy i nie będzie grał sześcioma obrońcami, tak żartując. Jak zagrać ma Anglia? Myślę, że przede wszystkim tak jak grała w meczu z Argentyną. Bardzo odważnie, w pierwszej połowie, bardzo wysoko, bardzo szybko. Natomiast no, jestem ciekawy, czy zagra Bukayo Saka, czy Madueke wyjdzie, czy Declan Rice.
5: Składy powinniśmy poznać za kilkadziesiąt minut. We Francji na pewno nie zagra Saliba, który wypadł z gry na wiele miesięcy z powodu kontuzji pleców. Jutro w Nowym Jorku wielki finał Mundialu. Posędziuje go Słoweniec Slavko Vincic. Milczenie po braku nominacji do tego spotkania przerwał Szymon Marciniak i na swoim Instagramie powiedział: tak się ułożyły mecze, wiadomo jaki był finał 4 lata temu. No tak jak teraz, grała w nim Argentyna.
7: Oczywiście było logiczne, że nie można co 4 lata sędziować finał Mistrzostw Świata. Oczywiście, że jest pewien niedosyt, każdy z nas jest sportowcem.
5: I jeszcze na koniec faktów sportowych kolejny powrót do Ekstraklasy. Nowym piłkarzem Krakowi został były Lechita Filip Marchwiński. 24-letni pomocnik został wypożyczony z włoskiego Lecce z opcją wykupu. W Serie A zagrał zaledwie jedno spotkanie, także przez poważną kontuzję, zerwanie więzadeł w kolanie. Już w pierwszej kolejce nowego sezonu może zagrać przeciwko Lechowi. Równo za tydzień. It's a kind of magic.

dużo zbiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
1: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
2: W FM czas na fakty. Najważniejsze informacje z kraju i ze świata i Mateusz Bożek.
3: A na początek pilna informacja z Bliskiego Wschodu. W wyniku irańskiego ostrzału zginęło 2 amerykańskich żołnierzy. W przyszłym tygodniu do Senatu ma trafić kolejny wniosek o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Na koniec przeniesiemy się do Łodzi, która dziś stała się stolicą klasyków motoryzacji. Dwóch amerykańskich żołnierzy zginęło w irańskim ataku na bazę wojskową w Jordanii. Kolejny, uznany przez wojsko za zaginionego, jest poszukiwany. Rannych zostało również 4 innych żołnierzy. Informacje o ataku przekazało amerykańskie centralne dowództwo. Teheran tymczasem grozi, że jeśli Stany Zjednoczone będą kontynuować uderzenie na Iran, to czekają je lekcje nie do zapomnienia. Gdyby spróbowali przejąć jakąkolwiek część naszego terytorium, moglibyśmy rozpocząć własną ofensywę i przestać tylko się bronić. Przestalibyśmy jedynie odstraszać, a podjęlibyśmy działania podobne do amerykańskich. Oznajmił doradca najwyższego przywódcy Iranu, Mohsen Rezi. W Niemczech do wysokiego podniesiono stopień zagrożenia atakiem terrorystycznym. Minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt przekazał, że zrobiono to ze względu na rosnącą liczbę niepokojących sygnałów. Wśród możliwych celów ataków wymienił m.in. obiekty infrastruktury i instytucje państwowe. Podniesienie stopnia zagrożenia oznacza, że ryzyko ataku musi być brane pod uwagę przez cały czas, powiedział szef resortu w rozmowie z gazetą Welt am Sonntag. Uspokaja jednak, że nie jest to konkretne zagrożenie, ale takie, z którego trzeba zdawać sobie sprawę. W nadchodzącym tygodniu prezydent Karol Nawrocki ponownie złoży do Senatu wniosek o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, zapowiedział szef jego gabinetu Paweł Szefernaker. Jak zaznaczył, liczy, że tym razem Senat dopuści do rzetelnej debaty i umożliwi Polakom wypowiedzenie się w sprawie tak ważnej dla polskiej gospodarki i naszego bezpieczeństwa energetycznego. Przypomnijmy, poprzedni wniosek prezydenta w tej sprawie został odrzucony, bo według senatorów zawierał pytanie z tezą. Już wtedy Karol Nawrocki zapowiedział, że ponowi tę inicjatywę. Wypadek 3 samochodów osobowych na trasie S5 w Konarzewie koło Poznania. Zablokowane są 2

0: pasy w kierunku autostrady A2. W tym wypadku nikt na szczęście nie ucierpiał.
1: Fakty i weekend w RMF FM.
0: Klasyki motoryzacji opanowały dziś Łódź. Na rynek manufaktury w centrum miasta zjechało ponad 50 zabytkowych Citroenów. Wśród nich kultowe DS-y, zwane boginiami.
2: Dlaczego właśnie te francuskie samochody tak przyciągają naszą uwagę?
3: Stylistyka. Super wyglądają, także to jest mega. Tak jak Peugeot czy Citroen, to jest, no, mi się podobają.
4: Stoimy wśród akurat grupy DS-ów. Mamy od dość wczesnych, takich z pierwszej połowy lat 60., końcówki lat 50., pierwszoseryjnych, aż do końca produkcji. Mój egzemplarz to jest 74. rok, czyli właściwie ostatni rok produkcji, bo w marcu 75 zakończono.
2: Co ciekawego pan wypatrzył wśród tych Citroenów?
5: No, same takie fury eleganckie, super auta.
3: Miałem chyba 7 czy 8, jeszcze do tej pory mam 3.
6: Podziwiamy, naprawdę są wspaniałe.
3: Ma w sobie coś z tajemniczej kobiety.
0: Z właścicielami pojazdów i, jak słychać, zachwyconymi fanami motoryzacji rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wyderka. Kolejne fakty w RMF FM punktualnie o 23, a za chwilę mistrzowskie fakty sportowe.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: Niespełna godzina do meczu o brąz na Mundialu. Od tego zaczynamy mistrzowskie fakty sportowe. Przy mikrofonie Cezary Dziwiszek.
8: Witam ponownie. Wiele zmian w składach obu zespołów w stosunku do półfinałów. U Francuzów mamy Gusto, Lacroix, Theo Hernandeza oraz Szerkiego czy Zaira Emeriego. Na ławce Dembele, Barcola, Tchouameni. Sensacja po stronie Anglików. Na ławce zacznie walczący o koronę króla strzelców mistrzostw świata Harry Kane. Zastępuje go Toney. Na skrzydłach w końcu Saka i Rashford. Po stronie Francuzów nie brakuje natomiast Kylian Mbappé. W Miami teraz nieco pochmurno, ale nie pada, jest ponad 30 stopni, całkiem przyjemnie. Natomiast w aglomeracji Nowego Jorku, gdzie jutro odbędzie się finał Mundialu, sytuacja zgoła odmienna. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Wojciech Marczyk. Dobry wieczór, Wojtku.
9: Dobry wieczór. Piłkarscy kibice tutaj w Nowym Jorku dzisiaj mają trochę utrudnione zadanie, żeby oglądać ten mecz. W mieście pada raz mocniej, raz słabiej. Zapowiadane są także w czasie spotkania burze, więc strefy kibica jak na razie są pozamykane. Decyzje będą zapadały w ostatnim momencie, czy zostaną one otwarte i fani piłkarscy będą mogli wejść i wspólnie przeżywać ten mecz o trzecie miejsce pomiędzy Francją i Anglią. Z Nowego Jorku Wojciech Marczyk.
8: Przez ulewę opóźniony został trening Argentyny, a w ogóle odwołany Hiszpanii. Wielki finał Mundialu jutro o 21:00 i na szczęście prognozy są już zdecydowanie lepsze. Mahir Emreli nowym napastnikiem Rakowa. Częstochowianie wypożyczyli reprezentanta Azerbejdżanu z Kaiserslautern. Kilka sezonów temu Emreli grał w Legii Warszawa. I jeszcze egzotyczny transfer gwiazdy naszej siatkarskiej kadry. Po 3 sezonach w Turcji Magdalena Stysiak zagra w Brazylii. Osasco Volleyball Clube, mającym siedzibę w São Paulo.
7: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
10: Słuchajcie, mam przed sobą mapę z prognozami na nowy tydzień. Co ty, Mateusz, jeszcze tu robisz w studiu?
0: A chciałem się pożegnać ze słuchaczami, przy okazji zaprosić na kolejne fakty, które przedstawi Karol Płaczkiewicz. Nie omińcie tego.
10: I to jest bardzo ciekawa informacja, na pewno ciekawsza niż te prognozy na przyszły tydzień. Nie chcecie tego słyszeć, nie chcecie.
11: Gramy,
1: słuchacie stacji RMF 5.

Kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, Karol Płaczkiewicz, witamy.
2: Jestem, dobry wieczór. Walka o brązowy medal mundialu, czas start. Francja gra z Anglią. To spotkanie śledzi nasz dziennikarz. Zwierzę, które w ostatnich dniach było widziane w powiecie głogowskim na Dolnym Śląsku, nie jest pumą. Będą też ważne informacje dla kierowców w Łódzkiem i Podlaskiem. Jest 23. Zaczynamy. W Miami rozpoczyna się właśnie mecz o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata. Francja kontra Anglia. Piłkarze obu reprezentacji już na murawie. To spotkanie śledzi nasz specjalny wysłannik do Stanów Zjednoczonych, Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Dobry wieczór,
3: jest,
2: Wojtku. Powiedz,
3: dobry wieczór.
2: Kto jest faworytem w tym meczu?
3: No, według bukmacherów i statystyków faworytem jest reprezentacja Francji. Wystarczy spojrzeć też na składy obu reprezentacji i to też się potwierdza, dlatego że Thomas Tuchel, selekcjoner Anglików, zdecydował się na wiele zmian w swoim składzie. W bramce nie ma m.in. Pickforda, jest Henderson. W ataku nie ma Harry'ego Kane'a, nie ma też Jude'a Bellingham'a, więc tych największych gwiazd i zawodników, którzy, można powiedzieć, byli największą siłą tej reprezentacji na tym mundialu, brakuje w składzie. Francuzi na galowo, oni chcą zgarnąć ten brązowy medal i po raz trzeci z rzędu zostać medalistą piłkarskiego mundialu. Rozpoczęło się to spotkanie, odliczanie zakończone. Francuzi zaczęli od takiego dość dziwnego wykopu na stronę rywala i zobaczymy, kto będzie po tych 90 minutach mógł się cieszyć z brązowego medalu Mistrzostw Świata. Z Nowego Jorku, Wojciech Marczyk.
2: Dziękujemy za te relacje. Z Wojtkiem połączymy się jeszcze w kolejnych faktach. Prezydent Węgier Tamás Sulyok podpisał poprawkę do konstytucji, która kończy jego kadencję. Stanęliśmy przed kwestią dotyczącą losów narodu, na rozdrożu wykraczającym poza interesy osobiste czy polityczne. Tak mówił w nagraniu umieszczonym w mediach społecznościowych. Dodał, że poprawka to haniebny przykład nadużycia władzy politycznej i punkt zwrotny dla węgierskiej demokracji. Wskazał, że po jej przyjęciu prezydent będzie podporządkowany władzy wykonawczej i nie będzie już pełnić ani funkcji kontroli, ani równowagi. Kadencja Sulyoka miała trwać do marca 2029 roku. Wygaśnie dzień po opublikowaniu podpisanego dokumentu w dzienniku urzędowym. Premier Węgier Péter Modzior zapowiedział, że parlament wybierze nowego prezydenta przed 20 sierpnia. W faktach wracamy teraz do Polski. Zwierzę, które w ostatnich dniach było widziane w powiecie głogowskim na Dolnym Śląsku, nie jest pumą. Do takich wniosków doszli po analizie nagrań naukowcy, pracownicy ogrodu zoologicznego i przedstawiciele powiatowego inspektoratu weterynarii. To zwierzę wyraźnie mniejsze, należące do rodziny kotowatych, poinformował w mediach społecznościowych starosta głogowski Michał Wnuk. Zapewnił, że monitoring terenu będzie kontynuowany, a do mieszkańców zaapelował o ostrożność. A teraz uwaga, kierowcy, na DK74 w Łódzkiem. Jedna osoba jest ranna po zderzeniu dwóch osobówek w miejscowości Jaksonek. To między Sulejowem i Żarnowem. Droga jest teraz zablokowana. Służby wprowadziły objazdy drogami lokalnymi. Utrudnienia także na Krajowej 8 w Podlaskiem, na odcinku Raczki-Augustów. W pobliżu miejscowości Janówka osobówka zderzyła się z ciężarówką. Ruch odbywa się tam wahadłowo. Jeszcze jedna informacja sprzed chwili. Na A2 w Wielkopolskiem między węzłami Wartkowice i Dąbie osobówka zderzyła się z busem. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Poznania. Przejedziecie tylko lewą stroną.
4: Fakty na wakacje w RMF FM.
2: Lasy Państwowe oferują darmowe noclegi pod chmurką. Na Lubelszczyźnie w każdym nadleśnictwie wyznaczono specjalne miejsca do spania na łonie natury. Nie są potrzebne ani pieniądze, ani rezerwacja hotelu.
5: Możemy ten namiot rozbić w lesie i zanocować. Nie trzeba do tego zbyt wielkich formalności, bo jeżeli mówimy o dwóch noclegach bądź o grupie do 9 osób, to wystarczy znaleźć taki obszar na stronie nadleśnictwa, po prostu się do niego udać i bez żadnych formalności spędzić ten czas w lesie.
6: A to bezpieczne? To nie jest tak, że w nocy mi do namiotu jakiś dzik przyjdzie?
5: To w pełni bezpieczne. Pamiętajmy o tym, że większość dzikich zwierząt nie dąży do kontaktu z człowiekiem.
2: Zapewniał Paweł Kurzyna z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, z którym rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga. A na koniec tego wydania wracamy jeszcze do Miami. Tam Anglicy prowadzą 1-0. Spotkanie śledzimy oczywiście dla Was i wrócimy do niego w kolejnych faktach.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ten wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z mundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.
1: Powiedz coś, tak od nie chcę, yeah.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Które zebrał i przedstawi Karol Płaczkiewicz.
2: Tak jest, zapraszam. Anglia prowadzi z Francją po pierwszych 45 minutach meczu o trzecie miejsce mundialu. Ukraińskie drony uderzyły w europejską część Rosji. Zginęło co najmniej 9 osób. W faktach mamy też ważne informacje dla kierowców w Łodzi. Utrudnienia przez remont na bałtach potrwają prawie 2 lata. Cztery do zera dla Anglików po pierwszej połowie meczu o trzecie miejsce na mundialu. Francuzi jak na razie są bezradni. To spotkanie za oceanem w Nowym Jorku śledzi nasz specjalny wysłannik Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Teraz ponownie z nami
3: w faktach. Tak jest, witam serdecznie.
2: Wojtku, Anglicy są dziś bezwzględni dla Francuzów.
3: Ale Francuzi sami się o to proszą. Zupełnie pogubiona defensywa reprezentacji Francji, tak trzeba powiedzieć. Anglicy robią z przodu co chcą. Mimo że grają rezerwowym składem, no to tak naprawdę Bukayo Saka był w stanie dwa razy bez problemu pokonać bramkarza reprezentacji Anglii. Wszystko rozpoczął już w trzeciej minucie jednak Declan Rice fantastycznym strzałem z dystansu. No raz, może czy dwa próbował strzelać Kylian Mbappé, ale to trafienia niecelne, takie zupełnie rozpaczliwe, byśmy powiedzieli. Anglicy z drużyny, która była skazywana tutaj na porażkę, no wychodzą na pewno na gigantyczne prowadzenie, bo no mało prawdopodobne wydaje się, żeby Francja grając w taki sposób była w stanie odrobić czterobramkową stratę, no więc Anglicy są już bardzo blisko pierwszego od 60 lat medalu Mistrzostw Świata, bo przypomnijmy, to drużyna, która od wygrania Mistrzostwa Świata w 1966 ani razu nie zdobyła medalu mundialu, więc ma szansę na historyczny sukces, ale jeszcze przed nami 45 minut w meczu w Miami. Zobaczymy, jak tutaj się potoczy. W Nowym Jorku deszczowo, w Nowym Jorku wiecznie. Niektóre strefy kibica pozamykane. Największa strefa kibica w Waszyngtonie z powodu ulewnych deszczów też zamknięta, więc Amerykanie mają problem z oglądaniem tego spotkania poza Miami. Z Nowego Jorku Wojciech Marczyk.
2: Wojtek, dziękujemy. Do usłyszenia za godzinę. A my zmieniamy dyscyplinę. W siatkarskiej Lidze Narodów reprezentacja Polski gra z Francuzami. W setach remis 1-1, w trzecim w tej chwili 10-8 dla Polaków. Do meczu naszych siatkarzy wrócimy w kolejnych faktach. Co najmniej 9 osób zginęło, a ponad 80 zostało rannych po atakach ukraińskich dronów na cele w europejskiej części Rosji. Najtragiczniejsze skutki odnotowano w obwodzie tambowskim, gdzie trafiony został magazyn. Do kolejnych uderzeń doszło także w obwodzie moskiewskim, gdzie zaatakowano drugi magazyn oraz bazę paliwową. Wybuchły pożary, a jedna osoba zginęła również w obwodzie białgorodzkim. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził przeprowadzenie ataków, podkreślając, że ich celem były obiekty logistyczne i infrastruktura wykorzystywana do produkcji dronów oraz zaopatrzenia rosyjskiej armii.
4: Słuchaj. To są fakty w RMF FM.
2: Inspektorzy sanepidu kontrolują miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. W ostatnich dniach w Warmińsko-Mazurskim sprawdzono 70 stołówek. W 5 wykryto nieprawidłowości dotyczące m.in. przechowywania żywności i warunków sanitarnych.
5: Głównie zwracamy uwagę na takie podstawowe elementy, czyli to jest kwestia żywności, czyli kuchnia, sposób gromadzenia artykułów żywnościowych, sposób przechowywania tych artykułów żywnościowych. My w tej chwili nie mamy przypadków jeszcze ognisk, gdzie występuje salmonelloza, ale w kraju mamy już liczne sygnały. Ostatni przypadek sprzed kilku dni, no to jest oczywiście kwestia norowirusów, więc na jednym z miejsc zorganizowanego wypoczynku pojawiły się norowirusy. To owocowało tym, że mieliśmy 16 osób, które miały objawy chorobowe, 2 osoby wymagały nawodnienia.
2: Mówił szef warmińsko-mazurskiego sanepidu Janusz Dzisko. A na koniec ważne informacje dla kierowców w Łodzi. Dziś zacznie się remont ulicy Pojezierskiej na łódzkich bałtach. Prace dotyczą odcinka między Aleją Włókniarzy a ulicą Hipoteczną, informuje dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka. Co zmieni się w organizacji ruchu?
6: Przejazd ulicą Pojezierską będzie możliwy tylko w jednym kierunku, do Alei Włókniarzy. Dziś w nocy zmienią się trasy autobusów linii numer 73, 81AB i N5AB. W kierunku ulicy Zgierskiej pojadą objazdem przez Aleję Włókniarzy, ulicą Aleksandrowską i Hipoteczną. W stronę Alei Włókniarzy autobusy MPK będą kursowały bez zmian. Prace zaplanowane są na 2 lata i obejmą m.in. wymianę wodociągu, nową nawierzchnię, chodniki, miejsca parkingowe, przystanki autobusowe oraz drogi rowerowe.
2: Te fakty zebrała nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka. To wszystko na teraz. Z nowymi informacjami wracamy punktualnie o 1:00.
4: Radio, muzyka, Fakty. RMF FM.
7: Program 2,5 stand-upera w studiu Bartek Zajda, Damian Skóra. Ja się nazywam Mateusz.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Wręczeniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
1: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
2: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
3: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na najnowsze fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Anglicy blisko zdobycia brązowego medalu piłkarskich mistrzostw świata. Synowie Albionu w doliczonym czasie prowadzą z Francją 5-4. Polskie uczelnie mają tysiące patentów, ale nie potrafią na nich zarabiać. O szczegółach powie nasz dziennikarz. W tych faktach także Poznań. Tam od wczoraj można oglądać pracę Zdzisława Beksińskiego. Niesamowity mecz w Miami. Anglicy prowadzą 5-4 z Francją w meczu o brązowy medal mundialu. To spotkanie śledzi nasz specjalny wysłannik do Stanów Zjednoczonych, Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
2: Tak jest, dobry wieczór.
1: Wojtek, Francuzi po przerwie wrócili do gry, ale wydaje się, że rzut karny w 87 minucie dla Anglików pogrzebał nadzieje trójkolorowych. Teraz przywrócił je Osman Dembele.
2: Dokładnie tak, piękna bramka Ousmana Dembele, dająca jeszcze taką nadzieję Anglikom. Oczywiście te szanse są niewielkie, bo to już końcowe sekundy tego spotkania przecież, ale no, Francuzi walczą do końca. Jednak do przerwy oni przegrywali 0-4 i wydawało się, że ten mecz już kompletnie nie ma sensu, że Francuzi grający tą pierwszą połowę mocno na stojąco, no właściwie mogą wracać się do domu bez medalu, ale w drugiej połowie podjęli rękawice. Bramki dwie, Mbappé, bramka Barkoli i właśnie ta bramka Dembele dała nadzieję na to, że jeszcze tutaj się coś zmieni. No ale jest też zmiana w wyniku, bo właśnie Jude Bellingham, ten, który wszedł na drugą część meczu, on zdobywa bramkę. On zdobywa bramkę już w tym takim ostatnich minutach tego spotkania. Dobry kontratak i Anglicy wygrywają 6-4. No nieprawdopodobny mecz zrobił nam się w Miami. Nieprawdopodobne spotkanie, którego stawką jest przecież brązowy medal. Zmartwiony Didier Deschamps, on liczył, że jego drużyna zaprezentuje się zupełnie inaczej, ale do końca walczyła. Co ważne, i na to trzeba zwrócić też uwagę, Anglicy są właściwie pewni tego brązowego medalu, a Kylian Mbappé...

0: Mocno przybliżył się do korony Króla Strzelców, zdobywając dwie bramki w tym meczu i w sumie na tym mundialu ma już 10 goli. Z Nowego Jorku Wojciech Marczyk.
1: Dziękujemy Wojtek, wszystko już jest jasne, 6-4 dla Anglików. Jude Bellingham ustalił mecz, wynik meczu tego o trzecie miejsce, a dziś o 21:00 wielki finał Argentyna kontra Hiszpania. Teraz wracamy do meczu polskich siatkarzy w Lidze Narodów. Polacy wygrali z Francją 3-1. Ostatni set zakończył się wynikiem 25-19. Informacja z ostatniej chwili. Stany Zjednoczone rozpoczęły nowe ataki na Iran. Informuje o tym Centralne Dowództwo USA. Do tego tematu wrócimy w kolejnych faktach.
2: To także są fakty.
1: Polskie uczelnie nadal nie znalazły patentu na to, jak zarabiać na patentach. Co roku szkoły wyższe składają tysiące wniosków o ochronę patentową swoich innowacji. Zarabiają na nich niezwykle mało. Tak wynika z badania Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Patentowego i Szkoły Głównej Handlowej. Szczegóły zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igor, czy na patentach da się zarobić?
3: Da się, co pokazują dane o patentach, które powstały w prywatnych przedsiębiorstwach z sektora przemysłu, budownictwa i infrastruktury. Tam średnio jeden patent zarobił blisko 3 miliony złotych. Gdy spojrzymy na patenty z uczelni, średnio 1700 złotych. Skąd taka przepaść?
4: Jedną z największych barier jest brak popytu na technologię, niedostateczne zainteresowanie inwestorów. Bardzo duży nacisk powinien być położony na to, co się patentuje.
3: Autor badania, profesor Mariusz Jan Radło ze Szkoły Głównej Handlowej, wskazuje, że należy porzucić ilość na rzecz jakości, tak by patenty nie trafiały wyłącznie na półkę, a realnie wspierały nie tylko uczelnie, ale i całą polską gospodarkę.
1: Ponad 120 prac Zdzisława Beksińskiego od wczoraj można oglądać na międzynarodowych targach poznańskich. To fotografie, rysunki i obrazy jednego z najwybitniejszych artystów XX wieku. Wśród dzieł na wystawie Beksiński w Poznaniu są także te rzadko prezentowane, pochodzące ze zbiorów prywatnych.
5: Od tych najwcześniejszych lat 50. po ostatnie obrazy ostatniego roku życia twórcy. Jest to jeden z najszerszych prezentacji jego dorobku malarskiego, więc z kolekcji Muzeum Historycznego w Sanoku przyjechało większość dzieł, które my przechowujemy w magazynach muzealnych. Prace, które są pokazywane tylko przy okazji wystaw czasowych, więc jest to wyjątkowa okazja. Ta kolekcja sanocka wzbogacona jest o 20 prac z kolekcji prywatnych. Prac, które były bardzo rzadko pokazywane, bądź nie były jeszcze prezentowane szerszej publiczności.
1: Mówiła Dorota Szomko-Osełkowska, kustosz Muzeum Historycznego w Sanoku. Wystawę w Poznaniu można podziwiać do połowy października. To dobry, ale wymagający sezon. Tak po kilku dniach zbiorów oceniają plantatorzy borówek w Zachodniopomorskiem. Jedną z plantacji w Pilchowie pod Szczecinem odwiedziła nasza reporterka Anna Pałamar.
6: Mateusz Dowiak prowadzi tutaj gospodarstwo borówkowe w Pilchowie. Tegoroczny sezon zaczęliśmy w okolicach 6 lipca. Na razie sezon zapowiada się bardzo dobrze, mamy bardzo dużo owoców. U nas na regionie wygląda to różnie, bo na wiosnę mieliśmy tutaj dosyć silne i długotrwałe przymrozki, więc te plantacje, które akurat tak jak u nas nie mają instalacji przeciwprzymrozkowej, no to te straty mogą być dosyć znaczne. Natomiast u nas udało się uratować, także jak tutaj u nas na plantacji widać, owoców jest bardzo dużo. No i my tutaj staramy się robić taką borówkę jakościową, ponieważ obecne czasy i poprzednie lata pokazują też, że tutaj mamy takie zjawisko jak gdyby nożyczek cenowych i po prostu rosną bardzo wysoko koszty. Ceny, szczególnie tam w hurtowe, też są dosyć niskie, więc mamy takie zjawisko po prostu, że tym plantatorom, producentom nie zostaje jak gdyby dużo pieniędzy i potem wymagania co do jakości rosną, a nie ma jak gdyby z czego inwestować, więc my tutaj idziemy trochę innym kierunku, także sprzedajemy właśnie głównie tutaj lokalnie, detalicznie na terenie Szczecina, no i nam to bardzo jak gdyby dobrze wychodzi. No ogólnie jeszcze co można powiedzieć, w tym roku też dotknęła nas dosyć duża fala takich kilku dni bardzo gorących. Wtedy jeżeli ta temperatura borówki tutaj liczona powiedzmy może i w cieniu przekroczy 32 stopnie, no to tutaj dochodzi już do takich dosyć poważnych poparzeń. U mnie tam na Facebooku też nagrywałem taki film, pokazywałem właśnie jak się chroni wtedy owoce przed taką falą upałów. No my tutaj właśnie stosowaliśmy takie podlewanie nadkoronowe, no i udało się uratować, poparzeń praktycznie nie ma, także też jestem bardzo zadowolony. No, ogólnie mogę powiedzieć, że teraz te lata też pokazują, że jeżeli chodzi o produkcję taką szczególnie tych owoców deserowych, no to też jest tak, że no, ta produkcja gdyby wymaga bardzo dużo pracy, no i tak naprawdę zostają tylko najsilniejsi, bo jeżeli tutaj plantatorzy nie mają wysokiej jakości owoców, no to nie są, nie będą w stanie ich sprzedać, a tym bardziej nie będą w stanie ich sprzedać w dobrych cenach. No i po prostu no, nie będzie tych gospodarstw niedługo, nie? Dlatego tak wygląda sytuacja gdzieś tam na ten moment obecnie.
7: Czyli mimo tej dość mroźnej zimy, którą mieliśmy w tym roku na Pomorzu Zachodnim, ta borówka nie ucierpiała?
6: Nie ucierpiała na tych plantacjach, które mają system przeciwprzymrozkowy, tak? Czyli na przykład taki system deszczownie, tak? Nadkoronową. No to jeżeli te plantacje miały i to uruchomiły, bo to też trzeba umieć tego systemu używać. No działa to na tej zasadzie, że no, woda z reguły tutaj nawet w zimą w takich większych zbiornikach, czy jeżeli jest pompowana ze studni, bo to różnie bywa, no to ona ma około 4 stopni, tak? I w tym momencie, kiedy my podlewamy tą wodą o tych 4 stopniach, jak gdyby z góry całą plantację, no to raz, że ta woda jest cieplejsza niż ten przymrozek, a druga sprawa, że woda posiadając wysokie ciepło właściwe, no ona potem jak gdyby, jeżeli ona już zamarznie, no to chroni nam dalej ten sopel powstający na pędach, on chroni nam dalej te pędy przed przemarznięciem, tak? I ona zatrzymuje, tam temperatura jest wtedy pod lodem, nie będzie niższa niż 0 stopni. No i w ten sposób możemy chronić, tak? Tylko to wymaga bardzo dużej ilości wody, bo tutaj na hektar możemy liczyć na ponad 30 metrów. Zależy, ile jest zraszaczy, jakie to są marki, jakie ciśnienie ustawione, ale to potrzebne są bardzo duże ilości wody. No i jest jak gdyby no też potrzebna jak gdyby cała instalacja, tak? No to ale jak to się mówi, no taka instalacja potrafi się zwrócić w jedną noc. No i po prostu trzeba też przewidzieć ten przymrozek, tak, żeby odpalić instalację, bo też taką instalacją można sobie więcej szkód narobić niż też pożytku, jeżeli ona będzie jak gdyby użyta za wcześnie, za późno, to też można sobie jak gdyby pogorszyć ten stan niż polepszyć.
7: No faktycznie tutaj dopiero się zaczął sezon, ale on potrwa do końca sierpnia, jak dobrze pójdzie.
6: Tak, jeżeli no, szacujemy, że to będzie okolice końca sierpnia, no to mówię, to wszystko zależy od tego, jakie będą warunki temperaturowe, jakie będzie jednosłonecznienie i tak dalej, jak te odmiany będą dojrzewały, bo to różnie bywa w różnych latach. W zeszłym sezonie też szacowaliśmy, że będzie to koniec sierpnia, a skończyliśmy tak naprawdę chyba 21 albo 22 sierpnia, także trochę wcześniej. No mówię, to wszystko zależy od tego, jak się ten sezon ułoży, jak te odmiany będą dojrzewały.
7: Mhm. Jakie mamy w ogóle odmiany tutaj borówki?
6: No tutaj na razie na samym początku no to zbieramy odmianę Duke, to jest jedna z najwcześniejszych odmian, dosyć popularna w Polsce. Mamy też pozostałe odmiany, teraz mamy takie jak gdyby nowe odmiany typu właśnie Valor czy Cargo. Mamy tych odmian dosyć dużo, tutaj mamy ponad 13, no to teraz żeby tam wymieniać, opowiadać sobie trochę czasu jak gdyby zajęło. Ale no tak, no to przede wszystkim tutaj też jeżeli chodzi o rynek borówki, no to też bardzo ważny jest dobór odmian, ponieważ te wszystkie jak gdyby te bardzo, bardzo stare odmiany, takie powiedzmy jak Blue Crop i tak dalej, no to są już odmiany, które jak gdyby no schodzą jak gdyby z rynku, bo po prostu potrzebna jest wyższa jakość. To są takie odmiany bardziej towarowe, bardzo wysoko plonujące, łatwe w uprawie, no ale też jak gdyby nie dające tej jakości owoców, jaka jest potrzebna na dzisiejszym rynku.
7: A jak rozpoznać dobrą borówkę?
6: O, dobre pytanie. No przede wszystkim dobra borówka to jest taka, która jest świeżo zebrana. No ja tutaj tak jak zawsze mówię, no że nie polecam właśnie tych takich, no polecam generalnie brać borówkę od gdzieś tam znaleźć lokalnych producentów, bo po prostu niemożliwością jest znalezienie świeżej borówki, jeżeli kupujecie ją w marketach, czy w ogóle w sieciach, czy tam nawet na jakiś czasami nawet pomimo tego, że no, na tych targowiskach i tak dalej, no ponieważ jeżeli ona jest kupowana hurtowo, no ten ciąg chłodniczy jak gdyby i zapakowanie, cały ten ciąg jak gdyby od zbioru do tego, żeby ta borówka do was gdzieś tam trafiła, no to jest co najmniej kilka dni. No czasami nawet w środku sezonu ta borówka jest trzymana w chłodniach po 3 tygodnie i dłużej, tak zwanej kontrolowanej atmosferze, więc no jak gdyby no nie jecie świeżych owoców i to nie są tylko jak gdyby borówki. No, dlatego ja polecam tutaj właśnie branie od jakichś takich no zaufanych powiedzmy lokalnych producentów, no którzy też trzeba patrzeć, czy oni właśnie też sprzedają świeży towar, tak? No my na przykład sprzedajemy tylko i wyłącznie borówkę zebraną danego dnia. No i tą borówkę można poznać szczególnie po tym, jak ona jest wybarwiona, tak? Czyli ona przede wszystkim musi mieć ten woskowy, taki jasny nalot. Oczywiście mogą się tam trafić, bo to zależy też od otarcia, od liści i tak dalej. Mogą się trafić też częściowo owoce, które są bardziej ciemne, ale ona generalnie powinna być jasna. Przede wszystkim powinna być dosyć, powinna mieć twardą, chrupiącą skórkę, tak? To nie powinien być taki dżem, jak czasami widać w sklepach, gdzie tam, nie wiem, borówkę nakłada się jakąś tam chochlą czy coś. No to nie, no to w ogóle jest jak gdyby, to nie jest towar jak gdyby deserowy, tak? To na tym nam w ogóle nie zależy. No to przede wszystkim te owoce muszą być, tak? Nie popękane, nie może się robić z tego po prostu taki dżem, tak? To musi być ładne, twarde, słodkie, dojrzałe owoce. I wtedy to jest jak gdyby odpowiednia jakość borówki do tego, żeby ją sobie tam na spokojnie jeść i się nie przejmować, tak?
7: Czyli co, podsumowując, to jest dobry sezon dla borówki, dla Państwa.
6: Znaczy dla nas tak, ale no ogólnie powiedziałbym, że to jest, ten rok był bardzo trudnym rokiem, ale też jest dobry, bo jeżeli jak gdyby, no, ochroniło się przed przymrozkami, no to generalnie warunki takie do wzrostu wegetatywnego, jeżeli chodzi o same krzewy, no są znakomite w tym roku, tylko trzeba je jak gdyby dobrze wykorzystać.
7: Czyli jest wyzwanie, ale można liczyć na owoce, że będą
6: tak,
7: z tego.
6: Tak, można liczyć na owoce pracy, dokładnie.
1: Z Mateuszem Wdowiakiem rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar. A na koniec przypominamy jeszcze informację wieczoru. Anglia brązowym medalistą mundialu za oceanem. Po niesamowitym meczu synowie Albionu pokonali Francję 6-4. Wynik meczu ustalił strzałem w ostatniej akcji spotkania Jude Bellingham.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: RMF 5.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: FFM, Karol Płaczkiewicz, zapraszam. To był najlepszy mecz tego mundialu. Tak kibice komentują zwycięstwo Anglików nad Francją w meczu o trzecie miejsce. Oprócz tego w doniesieniach ze świata rosyjski atak na Kijów i amerykański na Iran. Poza tym w faktach pytanie. Kto w Polsce ma teraz łatwiej na rynku pracy? Jest druga. Anglicy brązowymi medalistami piłkarskich Mistrzostw Świata. Po niesamowitym meczu podopieczni Thomasa Tuchela pokonali Francję 6-4. Kibice po ostatnim gwizdku sędziego nie ukrywali ogromnych emocji.
2: Nieprawdopodobny mecz nam się tutaj zrobił, bo po tym 0-4 nagle Francuzi zaczęli jakby w piłkę znowu grać.
3: No fajna piłka dzisiaj była, taka prawdziwa piłka. Taka piłka bez defensywy, taka wesoła piłka. Wspaniała piłka, którą chcemy oglądać. Ale nie zawsze mamy, ale w tym meczu to wyszło właśnie bardzo fajnie. 4-6, 6-4, super wynik.
2: This was an unbelievable game, but...
1: To był niesamowity mecz. Wcześniej nikt nie myślał, że w tym meczu o brązowy medal padnie 10 bramek.
4: Oh, yes, of course. I think...
1: O tak, oczywiście. Myślę, że to był prawdziwy spektakl. Świetne widowisko. Niesamowite uczucie oglądać takie spotkanie. Myślę, że to był najlepszy mecz tego mundialu.
4: Of a soccer with a lot of goals, I think is the best show of this FIFA game.
1: Z kibicami za oceanem rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Wojciech Marczyk.
5: Aktualny obraz faktów.
1: Rosja prowadzi zmasowany atak rakietowy na Kijów.